0: odpowiedzi Kanada 8 września wprowadzi własne cła odwetowe. Carney podkreślił, że jego rząd będzie wspierał poszkodowane firmy tak długo, jak będzie to konieczne. Zarzucił też Waszyngtonowi próbę osłabienia kanadyjskiej gospodarki i ograniczenia jej niezależności handlowej. Hipoteza twórcy teorii ewolucji Karola Darwina potwierdzona po 150 latach dotyczyła łaskotek. Wynik badań na ten temat ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Human Behavior.
1: Darwin sugerował, że wrażliwość na łaskotki koncentruje się w miejscach najbardziej narażonych na uraz, a zarazem rzadko dotykanych przez nas samych. Najnowsze pomiary sensoryczne potwierdzają tę zależność. Z ewolucyjnego punktu widzenia łaskotki są systemem alarmowym, zmuszającym organizm do natychmiastowego odruchu ucieczki lub osłonięcia wrażliwych części ciała. Badania przeprowadzone na różnych grupach społecznych z całego świata wykazały także uderzającą jednoznaczność, mianowicie reakcja na łaskotki jest absolutnie uniwersalna, niezależnie od kultury, języka czy szerokości geograficznej.
0: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Na koniec tego wydania sport. Za nami emocje na rynku w Katowicach. Przed nami te na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trwa dwudniowe święto lekkiej atletyki. Memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli elitarna, lekkoatletyczna, diamentowa liga. Z Natalią Bukowiecką, Ewą Swobodą i Pawłem Fajtkiem rozmawiał Patryk Serwański.
2: Natalia, zastanawialiśmy się pewnie, jaka będzie atmosfera na memoriale Kamili Skolimowskiej. Już wiemy, że możemy dziękować za medale zdobyte w Birmingham, między innymi tobie. Jak ty się czujesz z tym kolejnym medalem dołożonym do twojego dorobku?
3: No bardzo dobrze, wiadomo, że chciałabym tego złota, ale jest srebro. Myślę, że po prostu cieszy mnie to, że z kolejnej imprezy przywożę kolejny medal, a jeszcze bardziej mnie cieszy, że mogę tutaj poświętować to z polskimi kibicami. Mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo ludzi i że wspólnie, że tak powiem, będziemy celebrować te nasze medale.
2: Gdybyś przyjechała tutaj bez medalu, byłabyś dzisiaj mniej uśmiechnięta, czy tak samo, bo ten memoriał jednak jest wyjątkowy i ten uśmiech się tutaj pojawia u wielu z was?
3: Tak, na pewno jest wyjątkowy i zawsze, kiedy tu przychodzę, jakby pojawia się ten uśmiech, co by się nie działo. Wiadomo, że pewnie troszkę byłoby smutniej, ale myślę, że i tak, tak jak mówię, ja kocham tu startować i ci polscy kibice zawsze dają nam energię. Mam nadzieję, że nie tylko dla tych medali też przychodzą, tylko po prostu dla nas, za całokształt. No i zobaczcie świetne show, bo zresztą no, zagraniczna obsada też jest niesamowita, więc wydaje mi się, że po prostu będą świetne wyniki.
2: Lubisz tutaj być z uwagi na kibiców, ale też dlatego, że ta bieżnia daje możliwość szybkiego biegania. Gdybyś mogła w kilku słowach opowiedzieć laikowi, z czego to wynika? Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie techniczna, czy to jest nieco bardziej skomplikowane?
3: Generalnie no, na pewno jest po prostu dobra nawierzchnia, ale też jest stadion cały budowany, więc najczęściej tu po prostu w ogóle nie wieje. To ułatwia zdecydowanie bieganie. Zazwyczaj też było bardzo ciepło. Jutro nie wiem, czy będzie bardzo ciepło, więc no to jedynie ewentualnie może troszkę przeszkodzić, ale jednak liczę na to, że po prostu wyjdzie słońce i też zawody są dosyć wcześnie. Biegam chyba o 16, więc mam nadzieję, że to słoneczko się utrzyma i też ogrzeje trochę atmosferę. Ale generalnie, no mówię, na tych wszystkich edycjach, które były, było ciepło, bezwietrznie i po prostu jest niesamowita obsada, więc też łatwiej jest uzyskiwać wyniki, wiadomo, w tak dobrej obsadzie, a tartan jest niesamowicie szybki, więc wszystko się zgrywa.
2: No u ciebie to praktycznie bieg jak finał Igrzysk Olimpijskich, no ta obsada robi naprawdę wielkie wrażenie.
3: Tak, zdecydowanie, no tutaj organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi, no ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, a że jakoś ja sobie z tym poradzę i też niesie na tą polską publicznością, no jednak nie mówię, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce i pobiec szybko.
2: Były te malutkie problemy zdrowotne, to wszystko rozumiemy, że już jest za tobą.
3: Tak, generalnie no mogłoby być lepiej, ale na pewno nie jest źle, więc na pewno dam radę biegać i mam nadzieję, że po prostu też ta adrenalina mnie trochę poniesie i wszystko będzie okej.
2: Na koniec pytam w ten sposób, mówiłaś o tej świetnej zagranicznej obsadzie. Jak ty wspominasz taki swój czas, kiedy wchodziłaś w ten świat wielkiej lekkoatletyki, kiedy ocierałaś się o te największe gwiazdy? Dzisiaj sama możesz o sobie mówić, że jesteś gwiazdą i osobą bardzo ważną w świecie lekkoatletyki. Jakie to jest środowisko? To jest środowisko, które łatwo akceptuje nowe osoby, w którym można się odnaleźć, w którym można znaleźć trochę czasu na żart, na zabawę, czy jednak jest tylko i wyłącznie rywalizacja?
3: Tak, ja myślę, że było widać po konferencji, że tutaj jest czas na żart i zabawę, bo myślę, że była bardzo przyjemna atmosfera, a muzyczka poleciała. Także mówię o zagranicznej tutaj akurat, ale o polskiej też. No, myślę, że nie powiem, że jest łatwo tutaj wejść do tego świata, ale generalnie myślę, że wszyscy są bardzo mili, bardzo miło przyjmują. Generalnie przynajmniej ja tyle, co mam do czynienia z zawodnikami, czy to zagranicznymi, czy polskimi. Większość z nich jest po prostu naprawdę fantastycznymi ludźmi i oprócz, znaczy pomimo swoich osiągnięć, wspomnieć, tak naprawdę nie gdzieś tam nie wywyższają się, tylko są naprawdę bardzo mili, zawsze serdeczni, zawsze gratulują, zawsze pytają, także naprawdę to jest mega miłe i ja bardzo lubię to środowisko lekkoatletyczne. Wiadomo, że kiedyś troszkę inaczej na to właśnie patrzyłam, na pewno byłam trochę bardziej wycofana, trochę bardziej zestresowana, bo wiadomo, że jak się wchodzi i widzi się wielkie gwiazdy obok siebie, to można się zestresować. Teraz już mi trochę łatwiej, bo wiele razy startowałam po prostu na tych meetingach międzynarodowych, na imprezach mistrzowskich i parę medali mam, także wiadomo, że troszkę lepiej się czuję w tym środowisku, ale generalnie bardzo je lubię.
2: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
4: Dzień dobry.
2: Przyjeżdżasz w świetnym nastroju, rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz, no przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
4: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie i no zobaczymy, co tutaj będzie jutro.
2: Trochę tak patrzymy na tę pogodę, bo wiadomo, gdyby było cieplej, łatwiej rozgrzać ten organizm. Trochę też ten temat pojawił się już w Birmingham, gdzie były takie dni dosyć chłodne. Tutaj też tak, może być różnie. Okej, będzie trudniej, ale pewnie emocji nie zabraknie. No, szybkich emocji w twoim wykonaniu, no bo ten bieg wiadomo, parę sekund, ale na 100%.
4: Tak jest, dokładnie. Myślę, że kocioł czarownic zagrzeje się tutaj od emocji i nie będzie tak chłodno jak w Birmingham. Bo też zaczynamy dużo wcześniej, więc ja zaczynam tak naprawdę od sztafety 4x100 mix, więc myślę, że to będzie i dobre, żeby się pokazać i taka dobra rozgrzewka przed biegiem na 100 metrów, bo raczej pewnie ciepła mi nie zabraknie.
2: W Baku energii jeszcze trochę zostało na tą końcówkę sezonu, tej takiej mentalnej i fizycznej?
4: Myślę, że tak. Mentalna na pewno, bo się troszeczkę podbudowałam tym Birmingham. A jeśli chodzi o fizyczną, no to wiadomo, już jest coraz ciężej, już mnie wszystko zaczyna boleć, ale ja lubię te ostatnie starty, bo te ostatnie starty już są takie bez takiej presji, bez tego, że ja muszę, że wiem, że ważne sprawy przede mną, ważne starty, chociaż ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie. I no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
2: A zastanawiam się, skoro to już, wiadomo, końcówka powoli sezonu, czy jest taki moment, w którym ty już trochę zaczynasz uciekać do tego, co będziesz robić, kiedy będzie trochę tego wolnego i tak dalej, czy na razie to jest jednak taki sposób, że jednak fokus cały czas na sporcie, a jak będzie to wolne, to dopiero się zaczniesz zastanawiać. Czy te myśli już gdzieś tam sobie płyną w kierunku jakiegoś urlopu, wakacji, odpoczynku?
4: No, myśli zawsze są, ale ja jestem taka, że ja się skupiam na tym, co mam zrobić teraz, a potem sobie mogę myśleć o odpoczynku, bo najpierw obowiązki, a potem właśnie odpoczynek i no gdzieś tam już troszeczkę się przebijają te myśli o tych wakacjach, ale jeszcze dwa starty, więc na tym się, mam nadzieję, skupię.
2: Paweł Fajdek przed kolejnym występem na memoriale Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
2: No, ty już jesteś właściwie jedną, zaryzykuję takie mocne słowo, ale jedną z legend tej imprezy. 16 start, no jesteś tutaj niemal od samego początku.
5: Od samego początku, tak. Startuję jutro 16 raz. No, dzisiaj powiedziałem tak, że może do tych 20 się uda dotrwać. No, z taką energią, jaką dostajemy tutaj od kibiców, no byłoby złe nawet nie spróbować, więc mam nadzieję, że jutro wszystko się uda. Pogoda ma być dobra, sprawdzaliśmy, jest zamówiona specjalnie, nie będzie za gorąco. 22 stopnie w cieniu plus wrzawa od kibiców, to będzie jakieś 32, więc będzie idealnie.
2: Ja chciałem Cię spytać właśnie o pewną ewolucję tej imprezy, bo pamiętamy, to wszystko zaczęło się w Warszawie od bardzo niewielkiej imprezy sportowej, później Stadion Orła, potem Narodowy, gdzie też przecież rzucałeś fantastycznie. Dzisiaj jesteśmy na Diamentowej Lidze, na Stadionie Śląskim. To pokazuje też, że w świecie sportu, w którym niełatwo jest przebić się z taką imprezą, ta impreza zrobiła naprawdę ogromny przeskok przez te kilkanaście lat. Ty byłeś tego świadkiem, jakbyś to opisał?
5: Wydaje mi się, że żadna impreza na świecie, żaden meeting nie ma takich organizatorów, bo to, jak powstawał ten meeting, jak z małej Iskry w sumie de facto, gdzie odbywały się pierwsze jakieś tam zawody rzutowe, później przez Orła, tak jak mówisz, przez Narodowy, aż tutaj, to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie fundacja, gdyby nie ludzie, gdyby nie rodzice i przyjaciele Kamili. No i tak naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że każdemu się chciało, że ten ból, który doświadczyliśmy wszyscy w momencie straty Kamy, udało się przekształcić w coś pięknego. Uważam, że żaden meeting na świecie nie jest tak dobrze prowadzony i tak dobrze przygotowany przede wszystkim. Tutaj każdy jest dopieszczony, o nikim się nie zapomina i tak naprawdę każdy chce tutaj startować. To też o czymś świadczy.
2: Wy jutro na pierwszy ogień, bo rzut młotem już o 14.
5: Tak, no my akurat, że nie jesteśmy w cyklu Diamentowej Ligi, więc my zaczynamy o 14, ale to też dobrze. Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Ja akurat Też będę jutro chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców, będziemy też starali się jakiś content tam ponagrywać właśnie z Fundacji Kamy, więc mam nadzieję, że się tam spotkamy.
0: Z naszymi lekkoatletami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Relacje z dzisiejszych zmagań usłyszycie w Faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

RMF-u czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. 4 osoby są ranne po uderzeniu drona w prywatny dom w Charkowie. ABW bada sprawę 23-latka, który nawoływał w internecie do zabójstwa najważniejszych polskich polityków. W tych faktach powiemy też o niezwykłym sukcesie polskiego biegacza. Rosyjski bezzałogowiec zaatakował dzielnicę Osnowiańską w Charkowie. W wyniku uderzenia wybuchły pożary w 2 domach prywatnych. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Według wstępnych informacji ranne zostały 4 osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które ustalają skalę zniszczeń. 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych. Chodzi o firmy, których zyski i marże gwałtownie wzrosły w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i ograniczeniem transportu ropy przez strategiczną cieśninę Ormus. Wspólny list w tej sprawie podpisali ministrowie finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz minister gospodarki Hiszpanii. Państwa chcą, by temat został omówiony podczas wrześniowego spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej w Dublinie. Autorzy listu argumentują, że koncerny zwiększają marże szybciej niż rosną ceny ropy, podczas gdy konsumenci mierzą się z coraz wyższymi kosztami życia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania 23-latka, który miał planować zamachy na czołowych polskich polityków. Pochodzący z Lubelszczyzny Mikołaj T. zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.
2: Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby.
1: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. A jaki miał być motyw ataku? Jak 23-latek tłumaczył się w swoim wpisie?
2: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków 2 największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
1: Mikołaj T. został aresztowany na 30 dni, grozi mu do 20 lat więzienia. Kolejne śnięte ryby odławiane są z kanału Gliwickiego. Zjawisko trwa już od tygodnia, a powodem jest zakwit złotej algi i toksyny, które glon wydziela. Ile śniętych ryb wyciągnięto już z wody? Powiada o tym nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
3: Łącznie w ciągu tygodnia około 4 ton, wynika z danych opublikowanych przez Wody Polskie. Zjawisko śnięcia ryby występuje w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obowiązuje zakaz korzystania z wód tej sekcji. Wody Polskie prowadzą też działania, które mają zapobiec przemieszczaniu się złotej algi do innych akwenów, między innymi do zbiornika Dzierżno-Duże.
4: Co za historia?
1: Niesamowity wyczyn polskiego biegacza długodystansowego ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Roman Ficek jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie w formule self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Jak przyznał w radiu RMF24, była to ciężka przeprawa.
5: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa. Więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. Czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc podczas biegu, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach chyta, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach, to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą.
1: Mówił Roman Ficek w radiu RMF24. Jeszcze raz gratulujemy mu takiego sukcesu. Morze, góry, jezioro, grill albo piknik. Na 8 dni przed początkiem roku szkolnego pytamy Was, jakie macie plany na końcówkę wakacji i co robiliście w ostatnich tygodniach.
6: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
7: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
8: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec.
9: Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz, na przykład siedzimy sobie w parku. Pogoda była super, bo chodziłyśmy sobie razem na rowery, byłyśmy na sushi.
7: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
1: O swoich wakacjach opowiadały nam mieszkanki Nowego Sącza. Miasto składa się nie tylko z budynków, ulic czy bruków. W Muzeum Krakowa do października można zwiedzać wystawę do słuchania, poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków, dźwięki, melodie, słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys pytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak brzmi Kraków.
10: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejną z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
11: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
10: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o jakby innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i placów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
11: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
10: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
11: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
10: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
11: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
10: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. Po tym, jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
11: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
10: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
11: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
10: Tak daleko jak historia Krakowa.
11: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
10: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30, 38, 39 roku.
11: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
10: W wymiarze dźwiękowym
11: oczywiście.
10: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
11: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
10: Tak, to jest...
11: Ujrzymy, usłyszymy.
10: Usłyszymy, posłuchamy. Też posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty, bo po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
11: Skąd pomysł na taką wystawę?
10: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik i z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
1: O tym, jak brzmi Kraków, naszemu reporterowi opowiadała kurator wystawy dr Monika Widzicka. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 4:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iPhone.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. W poniedziałek spotkanie koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Współprzewodniczyć mu będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze targowiska w centrum Katowic. W tych faktach mamy również podsumowanie sezonu wakacyjnego oraz coś dla fanów Lary Croft. Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Bernham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą w poniedziałek współprzewodniczyć spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw popierających Ukrainę, poinformował w piątek Pałac Elizejski. Według portalu Kyiv Independent spotkanie ma odbyć się w Kijowie, choć część przywódców może uczestniczyć w nim zdalnie. Do stolicy Ukrainy mają przyjechać m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Luksemburga Lutz Friedrien. Rozmowy odbędą się w Dniu Niepodległości Ukrainy. Policja ustala przyczyny i okoliczności pożaru, który wybuchł poprzedniej nocy na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów handlowych. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Przedsiębiorcy liczą straty, a klienci przychodzili w sobotę zobaczyć pogorzelisko.
2: Tragedia. Tutaj za tym taki kiosk, bo to nam miała tyle cichów tam. Ile to jest pieniędzy? To jest dobytek. To tam miejsce pracy, to pani pójdzie i znajdzie. Ale to?
3: No idę na zakupy i tak patrzę, co się dzieje, bo sąsiad szedł, mówi, idź pani, zobacz, mówi, cały targ spalony.
4: Pani tu robiła zakupy?
3: Czasami tak.
5: Tak, bardzo często, dlatego, że tu jest tanie, a dla emeryta to jest blisko, tym bardziej, że blisko się tutaj mieszka i nie trzeba nigdzie dojeżdżać, zrobić fajne zakupy. Mam nadzieję, że to się odbuduje, ale no nie wiadomo.
1: Z mieszkańcami Katowicy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Teren, na którym znajduje się targowisko, jest własnością prywatną. Poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Katowickim Zakładem Targowisk Miejskich. Powoli zbliżamy się do końca wakacji, dlatego w faktach podsumowaliśmy mijający sezon w turystyce. Zdaniem Marzeny Buczkowskiej-German z portalu wakacje.pl był on udany. Polacy wybierają nieodległe kierunki podróży.
6: Króluje Turcja, później mamy na drugim miejscu Grecję, na trzecim Egipt i w sumie te kierunki odpowiadają mniej więcej za 2/3 wszystkich wyjazdów. Jeździmy tam, gdzie w miarę blisko możemy dolecieć, gdzie ta podróż nie zajmie nam strasznie dużo czasu, więc między 3 a 4 godziny lot to jest właśnie taki lot optymalny. Pamiętajmy, że też w okresie wakacji dużo lata rodzin z dziećmi.
1: Powiedziała w radiu RMF 24 Marzena Buczkowska-German. Wakacje jeszcze trwają, a na urlop nigdy nie jest za późno.
7: Są i takie fakty.
1: Fani gier komputerowych z całego świata połączyli siły, aby sprowadzić słynną postać w jej rodzinne strony. Przedsięwzięcie organizuje pomysłodawca corocznych spotkań fanów gry Tomb Raider.
8: Choć Lara Croft zwiedziła w swoich przygodach najdalsze zakątki globu, to narodziła się w brytyjskim mieście Derby. W 1996 roku lokalne studio Core Design stworzyło pierwszą odsłonę Tomb Raidera, wprowadzając do popkultury postać, która zdefiniowała gatunek przygodowych gier akcji. Po 30 latach mieszkańcy i fani uważają, że Lara Croft zasługuje na trwałe upamiętnienie w mieście na równi z innymi lokalnymi bohaterami. Celem kampanii crowdfundingowej jest uratowanie i przetransportowanie oryginalnej, mierzącej około 3 metrów wysokości rzeźby, która niegdyś stanowiła centralny punkt wystawy zorganizowanej w Londynie.
1: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Mieszka w Krakowie i tutaj tworzy. Jest autorką 4-tomowej serii młodzieżowej Dobrze Zagrane. Na rynku pojawiła się nowa książka Anny Ryś pod tytułem Startup My Love. Kiedy po raz pierwszy poczuła, że pisanie jest czymś więcej niż tylko pasją? Posłuchajcie rozmowy dziennikarki RMF FM Katarzyny Podrazy.
9: Tak naprawdę ja pisałam już jako nastolatka. I wtedy to była tak ogromna frajda, że 20 lat później przypomniałam sobie o tym, jak było fajnie pisać i stwierdziłam, okej, spróbuję jeszcze raz. Nie miałam absolutnie pomysłu na fabułę, więc wzięłam coś, co napisałam dosłownie 20 lat temu i tak powstała moja pierwsza książka.
10: Co najczęściej staje się impulsem do napisania nowej historii?
9: Bardzo różnie. ale przyznaję, że najczęściej to jest po prostu jakieś pojedyncze zdanie albo scena, które pojawiają się w mojej głowie. Czasami czyjaś historia, którą ktoś opowiedział albo usłyszałam ją przechodząc obok ulicą, więc uważajcie, co mówicie na ulicy. Ale tak, to jest często jakiś skrawek informacji, scena, dialog, który później zamienia się w całą historię.
10: Kraków jest miastem o bardzo wyrazistym charakterze. Pani mieszka w Krakowie. Jak właśnie wpływa to miasto na pani twórczość?
9: Myślę, że Kraków, zarówno jak wiele innych miast, w których mieszkałam, bo mieszkałam też trochę za granicą, wszystkie mają wpływ na to, jak są, powiedzmy, tak rozmieszczone moje historie. No i na to też pewnie, jacy są ludzie w nich, bo przyznajmy sobie, że każde miasto ma swoją specyfikę, ludzie są czasami bardzo stereotypowo różni i to, jak mówią, jak się zachowują, różni się od miasta do miasta, od kraju do kraju i to wszystko wpływa na pewno na postaci, które tworzę, no ale też na fabułę często. Na przykład moja kolejna książka, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie się działa właśnie w Krakowie.
10: No, ale proszę, czyli okazuje się, że w Krakowie są miejsca, które panią inspirują.
9: Właśnie zastanawiam się, wydaje mi się, że bardziej inspirują mnie ludzie i ich zachowania niż miejsca. Miejsca muszą pasować do tego, co chcę przekazać w fabule, ale nie są aż tak istotne.
10: Ale czy Kraków w jakiś sposób występuje w pani książkach?
9: Do tej pory nie występował. Więc kolejna
10: czyli
9: książka będzie pierwszą.
10: Czyli pomysły na przyszłość. Skąd czerpie pani pomysły na bohaterów? Czy bohaterowie mają w sobie coś z pani albo z osób, które pani spotkała w życiu?
9: Na pewno. W ogóle ja jestem zdania i wydaje mi się, że to zdanie jest dosyć prawdziwe, że każda postać w każdej książce ma w sobie coś z pisarza. Jest takim zlepkiem tego, jacy jesteśmy, naszych doświadczeń, ludzi, których poznajemy, rzeczy, które czytamy i oglądamy w telewizji, więc ciężko jest stworzyć postać, która w jakiś sposób nie wynika z nas samych. I czasami tego jest więcej, czasami mniej, ale zawsze gdzieś cząstka pisarza jest w każdej postaci i tak samo jest u mnie.
10: Jak ważne są w pani książkach relacje między ludźmi?
9: Najbardziej. Tak naprawdę moje książki bardzo, bardzo polegają na relacjach. To, co jest pod spodem, cała akcja musi być też interesująca. Nie chcę, żeby to był kolejny romans o niczym, polegający tylko na tym, że spotykają się, idą na randkę, jest jakaś afera po drodze, a na końcu się oświadczają, a potem mają cztery koty i dwójkę dzieci i psa. Nie, chciałabym, żeby te historie były w jakiś sposób wyjątkowe, żeby ta historia, która dzieje się pod spodem, dostarczała czytelnikowi wrażeń, tak samo jak sama relacja między bohaterami, ale jednak to relacja gra główne skrzypce i to na relacjach, na emocjach, na tym, jak ludzie nawzajem na siebie reagują, jak rozwija się to coś między nimi, to jest zawsze najważniejsze.
10: I doszliśmy do czytelników. Pani Aniu, jak reaguje pani na opinie czytelników?
9: Ojej. Znowu, wiem, że wiele pisarek, zwłaszcza pisarek, wydaje mi się, tak ma, bo faceci jednak mają troszkę mocniejszą psychikę, ale ja reaguję absolutnie euforycznie na każdą pozytywną opinię o mojej książce, a jeżeli pojawia się jakaś negatywna, to jestem w stanie przez cały dzień łazić bez celu po mieszkaniu i nie móc zabrać za pisanie i narzekać mojemu chłopakowi, że jak to, skąd ta opinia, dlaczego tak. No i to później przechodzi, ale no niestety tak jest, że pozytywne opinie wpływają dobrze na chwilę, a te negatywne dołują na długo.
10: A co jest dla pani największą nagrodą? Dobra recenzja, spotkanie z czytelnikami, czy wiadomość od jakiejś konkretnej osoby?
9: Wydaje mi się, że mieszanka tego wszystkiego, że pozytywne recenzje, tak jak mówiłam, zawsze są budujące, ale takie spotkania z czytelnikami i to, że mogę na żywo z nimi porozmawiać, zobaczyć ich reakcje, ich emocje, do tej pory pisałam książki młodzieżowe, więc te spotkania w ogóle wyglądały tak, że przychodzą te dziewczyny zazwyczaj lat 11 do 18 i przychodzą na przykład na targach książki się przytulić i to jest strasznie takie słodkie.
10: Teraz moje najbliższy kontakt, prawda? Z czytelnikami.
9: Tak. Teraz moje czytelniczki będą trochę starsze, bo zaczęłam pisać komedie romantyczne i wydaje mi się, że to będzie mój główny gatunek książek od tej pory. No ale mimo wszystko już miałam jedno spotkanie autorskie właśnie z tymi moimi nowymi czytelniczkami i też jest fantastycznie i świetnie jest po prostu widzieć, czuć te emocje drugiego człowieka.
10: I teraz mamy w ręce pani najnowszą książkę. To jest Start Up My Love. To romans, który z finezją łączy bezkompromisowy świat biznesu z iskrzącą namiętnością i porywającą grą o uczucia. Ta książka, pani Aniu, to zaproszenie do świata Julii. Młodej, pełnej zapału kobiety. Proszę o więcej, jeśli chodzi o główną bohaterkę.
9: Jasne. Julia jest 29-letnią CEO, a więc osobą zarządzającą startupem, niewielką firmą technologiczną, która właśnie w momencie startu książki otrzymuje wielką szansę na to, żeby w końcu móc się rozwinąć. Jest to komedia romantyczna, więc oczywiście musi być przede wszystkim zabawnie i romantycznie, ale pod spodem tego wszystkiego mamy właśnie relacje. Różne relacje, nie tylko te relacje miłosną, ale też relacje przyjacielskie, relacje z konkurencją nawet, relacje z inwestorami. No i mamy też takie poczucie nieadekwatności, które wydaje mi się często towarzyszy kobietom, które próbują coś osiągnąć, zwłaszcza w tak bardzo męskim świecie jak nowe technologie. No i Julia właśnie czuję, że być może nie jest właściwą osobą na właściwym miejscu.
10: Pani Anno, nie zdradzimy wszystkiego. Próbujemy zachęcić czytelników do przeczytania tej książki. Proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tą pozycję?
9: Myślę, że odniosę się trochę do pierwszych reakcji moich czytelniczek, które zaczynają czytać z myślą, że okej, to jest komedia romantyczna, więc kolejna lekka historia i to jest lekka historia, ale pod spodem tego wszystkiego jest znacznie więcej. Mamy właśnie ten świat startupów, mamy tajemniczego pi, tak jak symbol pi w matematyce. Jest to nick mężczyzny, którego Julia poznaje na czacie w aplikacji konkurencji, więc robi się bardzo skomplikowanie. I cała książka... No dobra, nie cała książka, ale akurat ten motyw polega na tym, że Julia i Pi próbują odgadnąć, kim są, bez mówienia sobie, jak mają na imię, co dokładnie robią. I jest to trochę taka mała detektywistyczna gra, która nie do końca kończy się dobrze.
1: Tak opowiadała Anna Ryś, pisarka. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Katarzyna Podraza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rząd planuje dodatkowe środki na ochronę zdrowia. Pieniądze m.in. na leki. Autostrada A2 będzie szersza. W październiku początek prac między Łodzią a Warszawą. Zanim to nastąpi, kierowców czekają utrudnienia. W tych faktach zabierzemy Was również na góralskie wesele. Jest piąta. Zaczynamy. Dodatkowe środki na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie, jak ustalił dziennikarz RMF FM, mają zostać przeznaczone m.in. na refundację nowych leków oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szpitali. Takie są główne cele rządowych planów finansowych na 2027 rok. Tak mówił o tym w piątek premier Donald Tusk.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
1: Czyli gdzie dokładnie?
3: Te dodatkowe miliardy złotych mają być wykorzystane przez szpitale do bieżącej działalności, a to kosztuje coraz więcej. To potwierdza wiceprezes NFZ Jakub Szulc, między innymi przez coroczne podwyżki wynagrodzeń medyków.
4: I te koszty są kosztami bardzo istotnymi w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. One przekroczą 70 miliardów złotych. No i między innymi stąd, czy też przede wszystkim stąd, wynika konieczność coraz większego zasilania planu finansowego NFZ środkami z budżetu państwa. Coraz więcej kosztuje nas refundacja.
3: W tym tygodniu zakończyły się konsultacje ustaw, które mają uporządkować wydatki na zdrowie i wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy. Zgłoszone uwagi będą teraz analizowane i we wrześniu, według planów rządu, te przepisy mają trafić do Sejmu.
1: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W październiku rozpocznie się przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało w piątek umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy. Autostrada ma zyskać po jednym pasie w każdą stronę na całym ponad 90-kilometrowym odcinku. Zanim to nastąpi, najpierw kierowców czekają utrudnienia.
5: Będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km/h. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sami kierowcy obawiają się remontu, ale zgodnie podkreślają, że rozbudowa jest konieczna.
6: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
7: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
8: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
7: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Trzeba szybko i dużo.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Remont powinien zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
9: Fakty zza oceanu.
1: Dziesiątki tysięcy mieszkańców Indiany wciąż bez prądu po niszczycielskich burzach i tornadach. Żywioły, które przeszły przez stan w ubiegłym tygodniu, a następnie wywołały powodzie, zabiły co najmniej 7 osób. Szczególnie ucierpiało miasto Gary, gdzie porywy wiatru osiągały około 160 km na godzinę. W piątek bez prądu pozostawało tam ponad 20 tysięcy odbiorców. W usuwanie skutków żywiołu zaangażowano Gwardię Narodową i ekipy energetyczne sprowadzone z innych części USA. Teraz w faktach Włochy. 25 tysięcy osób uczestniczyło wczoraj w mszy, którą Leon XIV odprawił w porcie w Rimini na północy Włoch. W czasie homilii papież przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, które padły w tym samym miejscu 44 lata temu. Odpoczywać nie znaczy oddzielać się od samego siebie. Przeciwnie, odpoczywać oznacza spotkać się z samym sobą i pojednać się ze swoim wnętrzem, przypomniał papież Leon XIV. Mieszkańców Rimini, stolicy włoskich wakacji, zachęciłby angażowali się w działania, dzięki którym ten region będzie gościnny nie tylko pod względem wypoczynku i rozrywki, ale także dla ducha. Oprawę dla wczorajszej mszy przygotował 650-osobowy chór. Przed wizytą we włoskim Rimini papież odwiedził także Republikę San Marino. A na koniec tego wydania wracamy do Polski. Jak wygląda tradycyjne góralskie wesele? Okazję do jego poznania mają turyści odwiedzający w ten weekend Zakopane. To już taki zwyczaj na początku Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Tym razem zainscenizował go zespół imienia Bartusia Obrochty. Złota
10: Otwieramy festiwal weselem góralskim. Przygotowaliśmy go w sposób bardzo tradycyjny, tak jak to dawno było. Oca młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
11: Muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie. No i taniec góralski, śpiew. No i petacki śpiew, to wiecie jako na zęzę. Otwierajcie drzwi, otwierajcie wrota, wieziemy młodego ze starego złota, jak młoda pani posyło druski, druzbów po młodego.
1: Mówili kierownik zespołu Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich potrwa do 27 sierpnia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Masz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Platino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Spalone stoiska i zniszczony towar. Przedsiębiorcy podliczają straty po pożarze na targowisku w Katowicach. Dziś w Warszawie dalszy ciąg sprzątania po burzach i wichurach. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów i towar, który się w nich znajdował. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Z jedną z pracujących na targowisku kobiet rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Nic nie zostało.
4: Nic tutaj nie zostało, nic nie idzie z tego uratować. Po prostu to jest taka tragedia, że to trzeba wszystko od nowa zaczynać. I sąsiadka następna też. Co się ludzie dorabiali, całe życie się dorabiali z tego żyli. Przychodzili do pracy, otwierali i żyli z tego, nie?
3: A dzisiaj też miała pani normalnie przyjść do pracy?
4: Oczywiście. Miałam przyjść normalnie do pracy, gdzie nie mam miejsca pracy w tej chwili. Tak samo tutaj sąsiedzi też, no następni tutaj, co obok mieli stoiska, no też niestety wszystko straty.
3: Tutaj głównie były ubrania?
4: Tu były ubrania, obuwie, słodycze były obok również też. To są kolosalne straty.
2: Teren, na którym doszło do pożaru, jest własnością prywatną. Miasto poinformowało, że poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich. Ciąg dalszy sprzątania po burzach i towarzyszących im wichurach zaplanowano na dzisiaj w Warszawie. Strażacy w samej stolicy interweniowali od wczoraj setki razy. Silny wiatr powalił dziesiątki w warszawskich parkach. Z tego powodu zamknięty był m.in. stołeczny ogród zoologiczny.
5: Wiało mocno, okna trzaskały, to mnie na pewno zaskoczyło.
6: Co zwróciło uwagę?
5: Na trzaskające okno.
6: Tak silny wiatr?
5: Tak.
6: A tutaj dookoła? Na ulicach Warszawy?
5: No, jakieś liście, gałęzie trochę leżały.
6: To już czuć trochę jesieni, może w tej pogodzie?
5: No, myślę, że już ku temu to zmierza.
7: No, raczej takie późne lato polskie, jeszcze będzie ciepło.
6: Są uszkodzone też samochody, tutaj obok po prostu drzewa przewróciły się na te samochody.
7: Współczuję właścicielom. Tak teraz może to być po prostu pan czy pani, któremu drzewo się zawaliło na auto.
2: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzisiaj pogoda powinna być spokojniejsza, burze wrócą na początku nowego tygodnia, przede wszystkim w północnej Polsce. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przeszło 3 razy więcej było jednak tych, którzy postanowili bronić górali i transportu konnego.
8: Widziała pani, że biznes tu można robić i zdecydowali się, że będziecie tu pracować. Na pewno. Na pewno się to nie uda.
9: Opłaceni biedoki.
10: Przyszliśmy tutaj na protest. Nawet gdybyśmy chcieli merytorycznie porozmawiać, to nie jest to możliwe, ponieważ my tutaj w sprawie koni, panowie o korporacji, o tym, jak jesteśmy opłacani przez nie wiadomo kogo.
11: Transportu koni nie będzie, XXI wiek mamy, konie już wystarczająco popadały tutaj na trasie. Po 2-3 latach są sprzedawane do rzeźni, wyeksploatowane. Park Narodowy też nie widzi potrzeby zapewnienia tym koniom bytu.
2: Mówili przedstawiciele obu stron. Policja starała się nie dopuścić do bezpośredniej konfrontacji. W pewnym momencie usunęła jednak siłą obrońców praw zwierząt z drogi, po tym jak nie wykonywali poleceń funkcjonariuszy.
12: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: 3 konkurencje na rynku w Katowicach. Wczoraj kibice mogli poczuć lekkoatletyczne emocje w samym centrum miasta. Dziś emocji jeszcze więcej. Areną zmagań Stadion Śląski w Chorzowie. W planach 14 konkurencji zaliczanych do Diamentowej Ligi. Na starcie światowe i polskie lekkoatletyczne gwiazdy. Patryk Serwański porozmawiał z Klaudią Kazimierską, która chce spróbować dziś pobić rekord kraju w biegu na 1500 metrów.
13: Wiemy już, że będziesz próbowała pobić rekord Polski. No to jest zadanie pewnie niełatwe, jak zawsze, kiedy bije się jednocześnie swój rekord życiowy. Jesteś przygotowana?
14: Na pewno, no myślę, że Birmingham tak też mi otworzyło, że mogę, że jeszcze bardziej, ale wiadomo, rekord jest zwany rekordem, dlatego że nikt go jeszcze wcześniej nie pobił i że jeszcze nikt nie pobiegł tak szybko, więc na pewno to będzie dla mnie wyzwanie i też przygotowuję się mentalnie na to, że to będzie bardzo ciężkie wyzwanie, bo oczywiście, tak jak mówię, ja jeszcze tak szybko nie biegałam, ale chciałabym się po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy po prostu mogę tak szybko pobiec. Emocjonalnie jestem gotowa na to i jestem przygotowana na ten ból, który będzie w trakcie tego biegu, na to zmęczenie, które będzie w trakcie tego biegu. Teraz bardziej po prostu jestem podekscytowana na to, żeby właśnie przetestować swoje możliwości.
2: Początek memoriału o 14:00 otworzy go konkurs Rzutu Młotem. A kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: sponsorem prognozy.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzisiaj zapraszam wszystkich słuchających.
2: Fakty w RMF FM, jest siódma.
1: Tragiczny poranny wypadek na drodze numer 91 na Pomorzu. W miejscowości Narkowy zginęły dwie osoby. Trzy odniosły rany. Lekarze walczą o życie małego dziecka potrąconego w Krakowie. Jego rodzice ponieśli śmierć. Trudne, ale wygrane dla naszych siatkarek spotkanie na parkecie w Turcji. Polki pokonały Węgierki. Iga Świątek niestety przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Tragedia na drodze w miejscowości Narkowy w Pomorskiem. Nad ranem na krajowej trasie numer 91 w zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jezdnia jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Krakowska policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku w Podgórzu. Przed 18 przy ulicy Nadwiślańskiej samochód uderzył w idących chodnikiem kobietę i mężczyznę z dzieckiem w wózku. Dorośli nie żyją. Około roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. O tę tragedię będziemy pytać dzisiaj w faktach. Wiemy, że samochodem osobowym podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat. I jeszcze jedna informacja z dróg. Nieprzejezdna jest krajowa 46 na trasie Nysa-Opole. W pobliżu Mależowic Wielkich zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Tu utrudnienia mogą potrwać do godziny. Jesteście dziś w podróży? Uważajcie na siebie i innych. Polskie siatkarki bez straty seta wygrały z Węgierkami w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Na hali w Stambule nie poszło jednak tak gładko, jak tego oczekiwaliśmy. Trudne dla naszych pań starcie na tureckim parkiecie zrelacjonuje dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański.
3: Pierwszy set dawał nadzieję na to, że Polki szybko zejdą do szatni ze zwycięstwem w kieszeni. Wynik 25-12. W drugiej partii prowadzenie 8-1. Nic tylko utrzymać ten wiatr w siatkarskich żaglach. Jednak nasza gra wyglądała coraz gorzej, a Węgierki to wykorzystały. Doprowadziły do remisu po 21. W końcówce próbowały urwać tego seta, ale Polki górą 26-24. W trzecim secie znów były problemy, ale Polki wygrały 25-20.
4: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszę fakt, że tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę na tej, więc to jest dla nas najważniejsze.
3: Oceniała Magdalena Jurczyk. Drugi mecz Polek jutro i to ponownie będzie starcie z niżej notowaną reprezentacją. Tym razem biało-czerwone zagrają z Łotwą.
1: Iga Świątek odpadła niestety w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Świetne widowisko trwało aż 2 godziny 47 minut. Półfinałowa porażka oznacza, że w światowym rankingu Świątek spadnie na 8 miejsce.
5: Fakty i weekend w RMF FM.
1: Dzisiaj przez Zakopane przejdzie barwny korowód uczestników 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wczoraj można było obejrzeć tradycyjne góralskie wesele, które co roku rozpoczyna festiwal. To oczywiście inscenizacja, która pokazuje m.in. nieznane gdzie indziej w Polsce wypytowiny.
6: Wypytowiny to jest moment, kiedy młoda pani wysyła pytacy, druski po młodego pana, który potem razem z nimi przyjedzie i odbędzie się już potem błogosławieństwo.
7: No właśnie takie tradycyjne wesela to całe są, zwłaszcza jak no, górole są, żenią się, nie? Górol z górolką to na pewno tak. Musi być, muszą być pytace. Druski, druzbowie, starostowie. No i panie z góralski śpiew.
1: Mówili kierownik zespołu imienia Bartusia Obrochty, Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. A rozmawiał z nimi nasz zakopański reporter Maciej Pałachicki. Pytamy o pogodę. Pytamy, jaka aura. Najlepsza pogoda na południu Polski. Im dalej na północ, tym więcej opadów i burz, prognozuje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: balls of fire.
1: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
2: Zaczynamy fakty.
3: Kłaniam się nisko i zapraszam.
2: Jest ósma.
3: Wypadek w Narkowach w Pomorskiem. Nowy, tragiczny bilans zderzenia dwóch aut. Pomyłkowy alarm na Lubelszczyźnie. Błąd był powodem wycia syren słyszalnego w Zamościu i okolicach. Wyścig kolarski plus cała seria remontów utrudnią kierowcom jazdę w Warszawie. Strajk powodem kilkugodzinnej blokady lotniska w stolicy Norwegii. Dwie osoby nie żyją, pięć zostało rannych. To tragiczny bilans wypadków w Pomorskiem. Jak informowaliśmy, nad ranem w Narkowach na krajowej drodze numer 91 zderzyły się dwa samochody. Reporter RMF FM Michał Radkowski zbiera informacje na ten temat.
4: Witamy
3: serdecznie, Michale. O której godzinie rozegrała się ta tragedia?
4: Do wypadku doszło przed 4:00 nad ranem. Autami podróżowało 7 osób. Wiadomo, że samochody zderzyły się za Tczewem na jezdni w kierunku miejscowości Gniew. Jak informuje policja, jedno auto jest całkowicie rozerwane. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety dwóch osób nie udało się uratować, pozostałe są ranne. Teraz droga numer 91 jest zablokowana, służby kierują auta na objazdy. Utrudnienia mogą tu potrwać jeszcze kilka godzin.
3: Dziś ma zostać przesłuchany sprawca wczorajszego tragicznego wypadku w Krakowie. Po południu na ulicy Nadwiślańskiej kierowane przez niego auto uderzyło w idących chodnikiem dwoje dorosłych, którzy prowadzili wózek z dzieckiem. Mężczyzna i kobieta nie żyją. Około roczne dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala. Wiadomo, że przebadany alkomatem kierowca był trzeźwy. Pobrano od niego próbki krwi. Na linii z nowymi faktami krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, czy znamy już wyniki badań?
5: Na wyniki toksykologii będziemy musieli jeszcze poczekać. Wiadomo, że kierujący pojazdem został zatrzymany, a na dziś zaplanowano czynności w krakowskiej prokuraturze. 26-letni sprawca wypadku pochodzi z województwa mazowieckiego, a w prowadzonym przez niego samochodzie w momencie tragedii przebywały jeszcze 3 osoby. Przypomnę, w wypadku zginęły 2 32-letnie osoby. To małżeństwo. Dziecko przebywa obecnie w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym.
6: Uwaga! Podajemy fakty.
3: To była pomyłka, informują służby po tym, jak wycie syren zaniepokoiło dzisiaj przed 7:00 mieszkańców Zamościa i okolic. Informację o uruchomieniu sygnału dostaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. Jak ustalił nasz reporter Dominik Smaga, rano prowadzony był na Lubelszczyźnie tak zwany cichy test systemu alarmowego. Teoretycznie syreny nigdzie nie powinny być słyszalne, ale w części województwa omyłkowo je włączono. Centrum Kryzysowe Wojewody zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju. Największe lotnisko Norwegii, Oslo Gardermoen, zamknięte na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Linie lotnicze Norwegian odwołały ponad 70 rejsów, w tym do Krakowa. Strajkujący żądają podwyżek i lepszych warunków pracy. Dużo zmian czeka przed południem kierowców w Warszawie. Pół godziny temu rozpoczął się tam wyścig kolarski. Dochodzi do tego spiętrzenie wakacyjnych remontów. Stołeczne ulice patroluje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Gdzie na pewno pojawią się utrudnienia?
0: Dzień dobry. Najwięcej zmian jest na Moście Świętokrzyskim. Kierowcy do 20 nie będą mogli wjeżdżać na jezdnię mostu w kierunku Pragi. Pozostałe trasy wokół mostu, czyli m.in. Wybrzeże Szczecińskie i Wał Miedzeszyński, będą zamykane w najbliższych godzinach etapami do 13:30. Tak zapowiada organizator wyścigu. Marek Rutkiewicz.
7: Tutaj pracę wspólnie z policją, wspólnie tutaj z zarządem komunikacji. Mamy wypracowane śluzy, żeby mieszkańcy mogli swobodnie przez trasę przejechać, objazdy. Dlatego też jest w tych porannych godzinach.
0: Do jutra, do 5 rano za to potrwają utrudnienia na Wisłostradzie, czyli na jednej z głównych tras w stolicy. Tam na wysokości Zamku Królewskiego wyłączona z ruchu jest jezdnia w stronę Mokotowa. Kierowcy muszą korzystać z drugiej jezdni i tam jeździ się trudniej, bo tylko jednym pasem.
3: O pasach i pasmach kłopotów w stolicy przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl w zakładce regiony. Kolarze życzymy radości ze świetnych wyników, no i kierowcy też z pewnością ucieszą się z jak najszybszego ukończenia kolarskiego wyścigu w Warszawie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz...
8: Słuchacie RMF Party.

wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Olewski. Zapraszam słuchaczki i słuchaczy. Tragiczny, niedzielny poranek na polskich drogach. Kolejne zachodnioeuropejskie obietnice wsparcia dla walczącej Ukrainy. Ci wspaniali sportowcy zaklęci w maszynach, czyli igrzyska robotów w Chinach. Zawody człekokształtnych, sztucznych zawodników to jednak ciągle margines. Dziś czekamy na kolejny człowieczy wyczyn. Tyczkacza Armanda Duplantisa. Mistrz świata wystąpi w Chorzowie. Szczegóły w faktach sportowych. RMF FM. Jedna osoba zginęła na Krajowej 11 w pobliżu Konkolewic w Wielkopolsce. Pomiędzy Chodzieżą a Obornikami samochód osobowy zderzył się z busem. W miejscu wypadku pojazdy przepuszczane są wahadłowo. Wciąż zablokowana jest Krajowa 91 pomiędzy Tczewem a Gniewem w Pomorskiem. W Narkowach w zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Uważajcie na drogach.
2: Świat w faktach.
1: Do 37 wzrosła liczba rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,9, które nawiedziło minionej nocy wschodnią Japonię. Silne wstrząsy odczuwalne były w Tokio, trwały około 20 sekund. Nie odnotowano zakłóceń w pracy kilkunastu japońskich elektrowni atomowych. Opóźnione były niektóre pociągi ekspresowe. Zachód deklaruje większe wsparcie dla Ukrainy i przyspieszenie dostaw broni. Prezydent Francji Emmanuel Macron po telefonicznej rozmowie z ukraińskim przywódcą Wołodymirem Zełenskim zapowiedział szybsze dostawy dla Kijowa, m.in. pocisków przechwytujących. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul podczas wczorajszej wizyty w Kijowie obiecał dodatkowe 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów euro z natowskiego pakietu pomocy dla Ukrainy. Rosja wykorzystuje każdą okazję, by atakować również ludność cywilną. Raz jeszcze składam szczere kondolencje w związku z ofiarami w pana rodzinnym mieście. Oczywiście taki był właśnie zamiar Rosji, by uderzyć osobiście w pana oraz w pana kraj. Będziemy was wspierać nie tylko latem, ale także zimą. Zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego Johann Wadephul. Szef niemieckiej dyplomacji nawiązał do piątkowego krwawego ataku Rosji na dom handlowy w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście ukraińskiego przywódcy. Zginęło tam 16 osób, a ponad 130 zostało rannych. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz, a także prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham będą współprzewodniczyć jutrzejszemu spotkaniu koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Robot o wymownej nazwie Błyskawica okazał się szybszy od najszybszego człowieka. Jak poinformowały chińskie media, maszyna skonstruowana przez producenta smartfonów przebiegła 100 metrów 9,32 sekundy. To wynik lepszy od ludzkiego rekordu świata, czyli 9 sekund 58 setnych, który należy do Jamajczyka Usaina Bolta. W Pekinie trwają od wczoraj igrzyska robotów humanoidalnych. Do sportowej rywalizacji stanęło ponad 2000 maszyn. Publiczność nie kryje zachwytu. Uważam, że oglądanie tego na żywo robi znacznie większe wrażenie niż śledzenie transmisji w telewizji czy na telefonie. Jest się świadkiem niezwykle szybkiego postępu naukowego i technologicznego. Czuję z tego powodu ogromną dumę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Podczas pierwszych konkurencji wiele robotów miało problemy z utrzymaniem równowagi i przewracało się na trasie. Niektóre upadki kończyły się bardzo widowiskowo, sypiącymi się iskrami i ogniem. No takie czasy, gdy Usaina Bolta wyprzedza Usain Bolt.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Fakty sportowe dla ludzi i o ludziach przedstawi Patryk Serwański.
3: Iga Świątek odpadła z turnieju tenisowego w Cincinnati. W półfinale przegrała z Jessicą Pegulą. Panie zbliżyły się do granicy 3 godzin spędzonych na korcie. Rozegrały 3 sety, ostatecznie Amerykanka górą. Wczoraj 2 konkurencje diamentowej ligi na rynku w Katowicach. Dziś 14 kolejnych już na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ten weekend to na Śląsku lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej. Na trybunach dziś 1000 fanów i szansa na to, by obejrzeć w akcji największe gwiazdy królowej sportu. Choćby rekordzistę świata w skoku o tyczce, Armanda Duplantisa. Ten piłkarski stadion jest niesamowity, publiczność obdarza nas miłością, ogromnym wsparciem. Kocham tutaj być. Mam wrażenie, że na przestrzeni lat zbudowałem bliską relację z tym meetingiem, publicznością i tym miejscem. Tak mówił reprezentant Szwecji. Na listach startowych także nasze gwiazdy. Dziś na dobry wynik w biegu na 100 metrów liczy Ślązaczka Ewa Swoboda.
4: Ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie i no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
3: W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj komplet remisów, najwięcej goli we Wrocławiu. Wynik meczu Śląska z Widzewem Łódź to 3-3. W meczu Piasta Gliwice z Legią Warszawa Warszawa gospodarze z golem na 1-1 w doliczonym czasie gry.
5: Myślę, że mogliśmy wyciągnąć jeszcze trochę więcej, co nie znaczy, że nie uważam finalnie rezultatu za sprawiedliwy.
3: To trener Piasta Daniel Myśliwiec. Remisem 1-1 zakończył się też pojedynek Korony Kielce z Motorem Lublin. Real Madryt wygrywa swój inauguracyjny mecz w lidze hiszpańskiej 2-1 ze Spaniolem. Zwycięski gol strzelony w 90 minucie, a strzelił go Carlos Espi. W Anglii od porażki sezon rozpoczęły czerwone diabły. Manchester United przegrał 0-2 z Hull City. Ruszyła także włoska Serie A. W pierwszym meczu gol Piotra Zielińskiego. Inter wygrał z Moncą 4-1.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: RMF Party.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam do słuchania. Można już przejeżdżać drogą krajową numer 91 w Narkowach w Pomorskiem. Rano wydarzył się tam makabryczny wypadek. Uzyskaliśmy kolejne szczegóły tragedii. El Niño znaczy chłopczyk, ale niech nas nie zwiedzie to zdrobnienie. Zjawisko w tym roku nabiera mocy. Wyjaśnimy, co to oznacza. Lekkości życzymy naszym lekkoatletom. Szczegóły w faktach sportowych. RMF FM. Droga krajowa numer 91 między Tczewem a Gniewem w Pomorskiem jest już przejezdna. Przed czwartą rano w Narkowach doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne i przebywają teraz w szpitalach. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Co wiemy o okolicznościach tego koszmarnego zdarzenia?
3: Do tego wypadku doszło na prostym, szerokim odcinku drogi. Od kilku dni obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letnia kierująca Audi podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku.
3: Mówi nam młodszy aspirant Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Kobieta podróżowała z dwoma mężczyznami, obaj mieli 29 lat, obaj zginęli. Jeden z nich, jak nieoficjalnie ustaliłem, był jej mężem. Pozostali poszkodowani podróżowali drugim autem, któremu kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa. Zarówno karetkami, jak i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zabrano ich do szpitali w Gdańsku i Kwidzynie. W tym samym miejscu kilka miesięcy temu również doszło do śmiertelnego wypadku. Także zginęły wtedy dwie osoby.
2: Kierowcy, uważajcie, również w Wielkopolsce. Służby zablokowały przejazd krajową 11 w Konkolewicach. To odcinek Chodzież-Oborniki. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, w zderzeniu auto osobowego i busa zginęła tam jedna osoba. I jeszcze jedna informacja z dróg. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów na drodze numer 84 w Stewkowej na Podkarpaciu. To trasa Lesko-Ustrzyki Dolny. Tam policja kieruje teraz ruchem.
5: Gorące fakty RMF FM.
2: El Niño to zjawisko polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. To definicja. A w tym roku może być to zjawisko najsilniejsze w historii, ostrzega brytyjskie biuro meteorologiczne. Co oznacza ten alert, wyjaśni londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: El Niño zmienia temperaturę Pacyfiku, zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym globie. Proces ten zwiększa ryzyko występowania gwałtownych burz, fal upałów oraz ulewnych deszczy. Możemy się spodziewać największego El Niño od 100 lat, co podwyższy temperaturę oceanu nawet o 3 stopnie Celsjusza, mówi profesor Adam Scaife, odpowiedzialny za długoterminowe prognozy w brytyjskim biurze meteorologicznym. Jak dodaje, zjawisko to pojawia się cyklicznie co kilka lat, ale tegoroczne prognozy zwiastują gwałtowne wahania pogody, które mogą zaburzyć produkcję żywności i organizację handlu międzynarodowego.
2: El Niño to po hiszpańsku dzieciątko, chłopczyk. W tym roku, jak słyszymy, to raczej chłopczysko. Rodzice, żłobek, system wychowawczy. Kto odpowiada za wczesne wykrywanie trudności rozwojowych dziecka? To temat łódzkiej debaty z cyklu pod angielskim tytułem Care Skills Talks, czyli w wolnym tłumaczeniu rozmowy o umiejętnościach wychowawczych. Do udziału w tym wydarzeniu, pierwszy raz organizowanym w Łodzi, zaproszeni zostali eksperci i praktycy opieki nad dziećmi do lat 3. Mile widziani są też rodzice chcący wziąć udział w debacie. Zapowiada jej organizator Robert Wilczak.
7: Coraz więcej dzieci, które uczęszczają do żłobków, mają trudności rozwojowe. Opiekunki widzą, że dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia. Wsparcia specjalisty, psychologa, pedagoga, logopedy. I w chwili obecnej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie ma takich specjalistów. I po to jest to właśnie ta debata, żebyśmy zobaczyli, jaka skala jest potrzeb wsparcia właśnie w tym zakresie.
2: 3 po 10, początek dyskusji o godzinie 11 w restauracji Ramki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Udział bezpłatny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Fakty sportowe prezentuje Patryk Serwański.
8: Memoriał Kamienic-Kolimowskiej już dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obsada lekkoatletycznej imprezy, no bardzo mocna. W wielu konkurencjach można ją porównać do tego, co dzieje się choćby w decydujących momentach Mistrzostw Świata. Bardzo wymagające rywalki będzie miała na przykład w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
9: Organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi. No ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, a że jakoś ja sobie z tym poradzę i też niesie na tą polską publicznością. No jednak, no nie powiem, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce.
8: A poważny cel postawiła sobie z kolei Klaudia Kazimierska. Ona chce poprawić rekord Polski w biegu nad 1500 metrów. Początek imprezy o 14. Biało-czerwone siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0. Pierwszy mecz Mistrzostw Europy nie okazał się jednak spacerkiem. Pierwszy set wygrany bardzo łatwo, no ale w kolejnych było już zdecydowanie trudniej. Także z powodu słabszej gry naszych pań.
10: Nie wydaje mi się, że robiłyśmy dużo błędów, tylko po prostu zaczęło nas podbijać. Gdzieś tam te rozwiązania w ataku, że były po prostu bardziej czytelne.
8: Podsumowała Monika Lampkowska. W innym meczu naszej grupy Słowenki wygrały 3-0 z Niemkami. Piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk zremisował w Ekstraklasie z Widzewem Łódź 3-3. Łodzianie od 7 minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Wiśniewskiego. Mimo to prowadzili 2-0, później 3-1. Ostatecznie remis. Śląsk wyrównał w 89 minucie. Później jeszcze kontrowersyjna decyzja sędziego, bo wydaje się, że Widzewowi należał się rzut karny.
11: Szkoda, wiemy, że 3 punkty były blisko jeszcze w takich okolicznościach. Jesteśmy w osłabieniu, więc zabieramy ten punkt, ale patrząc na okoliczności jeszcze na tą kontrowersję w ostatniej akcji meczu jest niedosyt.
8: Mówił obrońca Widzewa Mateusz Żyro, a piłkarze Bayernu Monachium zdobyli Super Puchar Niemiec, pokonali 2-1 Borussię Dortmund.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Przychodzi językoznawca do piłkarza.
0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji jak na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: Zachęcam do słuchania. Brawura doprowadziła do makabrycznego wypadku w Krakowie. Szacowane są straty po pożarze w małopolskim Ojcowie. Energetycy wciąż przywracają prąd po wichurach na Podlasiu. Oko za oko, wet za wet, cła za cła, czyli amerykańsko-kanadyjska wojna taryfowa. Ewa Swoboda ze zdobytymi medalami i nowymi ambicjami. Posłuchajcie wywiadu ze sportsmenką podczas lekkoatletycznego memoriału. Nadmierna prędkość była przyczyną wczorajszego koszmarnego wypadku na ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie, informuje prokuratura. Przed godziną 18 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko wciąż walczy o życie. Na linii nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, co więcej wiadomo o stanie niemowlęcia?
3: Dziecko, które ocalało w wypadku, znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym. 26-letni Hubert B., kierowca samochodu, który doprowadził do tragedii, od wczoraj przebywa w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej Kraków-Podgórze, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Prokuratura poinformowała także, że policja zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków sobotniego wypadku.
2: Otrzymujemy sygnał o zdarzeniu busa i samochodu osobowego na drodze ekspresowej S8 na wysokości Zielonki w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białego Stoku. Eksperci szacują straty i ustalają przyczyny nocnego pożaru w centrum Ojcowa w Małopolsce. Ogień pojawił się tuż przed północą i objął obiekty gastronomiczne oraz samochód dostawczy. Strażakom udało się zabezpieczyć znajdujące się obok drewniane zabytkowe budynki. W wyniku pożaru nikt na szczęście nie ucierpiał. 18 tysięcy odbiorców Podlaskiem wciąż nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Energetycy cały czas usuwają skutki awarii spowodowanych przez wiatr. Wczoraj w regionie energii elektrycznej nie było w 120 tysiącach gospodarstw. Na początku przyszłego tygodnia rząd Kanady przedstawi zasady pomocy dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami, poinformował premier Mark Carney. To reakcja władz w Ottawie na 50% cła nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Obejmują one wino, meble, produkty mleczne, cement, odzież, wędki oraz sprzęt hokejowy. A szef kanadyjskiego gabinetu zapowiada taryfy odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. Nasza odpowiedź obejmie przede wszystkim takie sektory jak stal, nabiał, sprzęt AGD, maszyny rolnicze, przemysł papierniczy i elektronikę. Kanadyjskie cła mają wejść w życie 8 września. Do tej handlowej wojny odniósł się dzisiaj prezydent USA. Kanada chce czerpać korzyści z bycia Stanem, nie będąc nim. Koniec z tym. Twardo wyraził się Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jeszcze 8 dni do końca wakacji. Jak wypocząć w pełni? Już za moment podpowie nam Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny w internetowym radiu RMF24. Marek, widzę, zrelaksowany, sam daje przykład. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzisiaj zadam trochę przewrotne pytanie. Czy możliwy jest wakacyjny wypoczynek bez stresu? Podpowiem, jak radzić sobie z urlopowymi stanami napięcia. Ustalamy też, że jak wyjeżdża ciało, to głowa nie zostaje w pracy. Oczywiste? No to zastanowimy się nad tym, jak to jest w praktyce. Zaprosiłem psychiatrę, dr Karolinę Grządziel. Także z pewnością będzie trochę cennych rad dotyczących tego, co robić, żeby zapomnieć o wszystkich powodach do niepokoju i relaksować się skutecznie. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: Także w niedzielę, jak co dzień. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
5: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Początek lekkoatletycznych emocji już za 3 godziny. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie memoriał Kamili Skolimowskiej. Na listach startowych gwiazdy, także medaliści i medalistki niedawnych Mistrzostw Europy. Z jedną z takich utytułowanych zawodniczek spotkał się nasz dziennikarz Patryk Serwański.
6: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
7: Dzień dobry.
6: Rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz. No, przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
7: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa. Jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie.
6: Pytanie o obsadę biegu na 100 metrów. Jak ty tę obsadę tutaj oceniasz?
7: To jest tak naprawdę finał Mistrzostw Świata. Są najszybsze dziewczyny na całym świecie, więc ojej.
2: Bieg kobiet na 100 metrów będzie ostatnią konkurencją memoriału, czyli last but not least. Ostatnią, ale nie najmniej ważną.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka, a w studiu nadal Michał Ruszczyk.
0: RMF Party.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM.
2: Zachęcam do słuchania. Wiemy, co dalej z Polakami poszkodowanymi w katastrofie autokaru na Węgrzech. O ich stan dowiadywali się nasi lekarze wysłani do węgierskich szpitali. Pożar pojazdu służącego do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Sprawa może mieć podtekst. Dowiecie się jaki. W faktach także o wichurach nękających Litwę oraz Łotwę, a także o oczekiwanych przez kibiców meczach piłkarskiej ekstraklasy. Trzech dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry, aby się dowiedzieć, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru, ustalił dziennikarz RMF FM. Tydzień temu, w nocy, z soboty na niedzielę, autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, a 47 zostało rannych. Na linii faktów Michał Dobrowicz. Michale, co ustalili dodatkowi polscy lekarze?
3: Na razie jest decyzja, że trzy najciężej ranne osoby zostają w węgierskiej szpitalach. Polscy lekarze spotkali się z lekarzami i z ordynatorami z Węgier, a także z członkami zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Rozmawiali też z rodzinami polskich pacjentów. Postanowienie dzisiaj jest takie, że lekarze węgierscy robią dokładnie to, co byłoby wykonywane w naszych lecznicach. Wobec tego polski rząd czeka z transportem tych trzech rannych osób, aż stan tych pacjentów będzie lepszy i będzie to dla nich bezpieczne. W tym tygodniu samolotami polskiego lotniczego pogotowia ratunkowego i rządowymi maszynami przetransportowano do kraju 35 osób rannych w wypadku autokaru. Część tych osób wciąż jest w szpitalach na Podkarpaciu.
2: Pożar samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, dowiedział się reporter RMF FM. Około 2 w nocy zapalił się pojazd służący do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Policja wstępnie zakwalifikowała to zdarzenie jako podpalenie, a użytkownicy ocenili straty na 500 000 zł. Członkowie DIOZ-u uczestniczyli wczoraj w proteście przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nadmorskie oko w Tatrach. Ponad 500 000 gospodarstw domowych na Litwie i Łotwie nie ma elektryczności po gwałtownych burzach i wichurach, które wciąż przechodzą nad tymi nadbałtyckimi krajami. Są też ofiary śmiertelne. Jedna osoba zginęła w łotewskiej Jełgawie. Silny wiatr doprowadził tam do zawalenia się konstrukcji budowlanej. Z kolei w litewskiej wsi Mazjonys ratownicy znaleźli ciało mężczyzny pod powalonym drzewem. W obu krajach wiele tras jest zablokowanych. Służby ratunkowe mają problemy z dotarciem do potrzebujących.
4: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
2: Uwaga na osy, pszczoły czy szerszenie. Ich urządzenia mogą zagrażać życiu, alarmują lekarze. W skrajnych przypadkach wywołują wstrząs anafilaktyczny.
5: Pojawia się duszność, obrzęk krtani, wymioty, ból brzucha. Może dojść do spadku ciśnienia i utraty przytomności. Bez podania leku ciężki wstrząs anafilaktyczny może skończyć się śmiercią.
2: Przestrzegała profesor Ewa Czarnobilska, szefowa Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajrzyjcie na portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Opisujemy tam historię trenera personalnego z Wielkiej Brytanii. Ledwo uszedł z życiem po urządzeniu przez szerszenia. Jedna rzecz go uratowała. Czy w końcu uda się nie stracić bramki? Zastanawiają się nad tym zapewne kibice GKS-u Katowice. Gieksa w każdym meczu tego sezonu w lidze i eliminacji europejskich pucharów traciła przynajmniej jedną bramkę.
6: Sytuacja taka, kiedy gra się na zero z tyłu, jest zawsze dużą satysfakcją w klubie, pracy sztabu i zespole. Taki wymierny przykład solidności i rzetelności. Jeszcze nad tym pracujemy. Jeszcze żeśmy tego nie dokonali.
2: Zwraca uwagę trener GKS-u Rafał Górak. O 17.30 jego piłkarze zagrają z Wisłą Płock. Wieczorem mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Zaczynam jednak w Radomiu o 14.45. Radomiak podejmie Zagłębie Lubin. Zapraszamy na kolejne fakty RMF FM. Za godzinę opowiemy o sporach wokół przeznaczonego do zabaw dla dzieci Titanica. Jednych oburza ta dmuchana zjeżdżalnia, inni mówią, że to dęta sprawa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tutaj Daniel Dyk, tutaj program Pod Słońcem RMF FM, no i na dzień...
0: RMF Party.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Wszystko, co ważne w tę niedzielę, ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Zapraszam wszystkich słuchających. Brak prądu doskwiera mieszkańcom w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Opiszemy na przykładzie skutki niedawnych wichur. Surowe kary za rozpowszechnianie treści wulgarnych, obscenicznych i brutalnych, czyli od dziś stop patostreamingowi. Zakaz kąpieli w Bałtyku, w miejscowościach w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Podamy gdzie konkretnie i z jakiego powodu. Ponad 20 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po wichurach z nocy z piątku na sobotę. Głównie w centralnej i północno-wschodniej Polsce, m.in. w rejonie Warszawy, Białegostoku i Ostrołęki. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z mieszkańcami mazowieckiego Komorowa.
3: Tutaj w okolicy to była duża wichura?
4: Tak, duża. Kilka drzew było zwalone.
3: Jeszcze są tutaj dookoła ślady?
4: Tam dwa drzewa były zwalone. Zniszczyły płot sąsiadom.
3: Tutaj w sklepie spożywczym to duży problem.
4: Tak, bo chodzi bardziej o lodówki, o zamrażarki, o te rzeczy, które są w lodówkach, bo towary, wszystko pójdzie i bardzo stratne.
3: Jak sobie państwo radzą tutaj w sklepie, gdy lodówki nie działają?
4: Znalezienie generatora i po prostu musieliśmy podłączyć same lodówki, same zamrażarki, żeby chociaż to działało. Ale sklep zamknięty niestety.
2: Przywracanie dostaw prądu w centralnej i północno-wschodniej Polsce może potrwać do późnego popołudnia.
5: Uwaga, korki.
2: Duże natężenie ruchu powodem zatorów na trasach S3 i A6 w Zachodniopomorskiem. Na S3 utkniecie w dwóch miejscach. Pomiędzy węzłami Goleniów Północ i Południe, na jezdni w kierunku Szczecina, sznur samochodów ma około 6 km. Drugi, 3-kilometrowy zator na tej trasie utworzył się pomiędzy węzłami Kliniska i Rzęśnica, także w stronę Szczecina. Na szóstce, 6-kilometrowy ogon aut widać przed węzłem Klucz w stronę granicy państwa. Czerwone flagi powiewają na wielu kąpieliskach na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Powodem wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Kąpać nie można się m.in. w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Władysławowie i Krynicy Morskiej. Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Ten ważny społecznie temat rozwinie dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, wyjaśnij, co praktycznie oznacza nowe prawo.
6: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak, za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostream oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
2: Niby zwykła zjeżdżalnia dla dzieci, a kontrowersje na cały kraj. Mowa o dmuchanym Titaniku, który pojawił się na jednej z brytyjskich farm. Dlaczego nie wszystkim spodobał się ten pomysł, wyjaśni nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
7: Statek przechyla się, jakby tonął, po czym dzieci bezpiecznie zsuwają się po jego pokładzie na ziemię. Na pozór niewinna zabawa, ale krytyków, którzy uważają, że bezcześci pamięć ponad 1500 osób, którzy zginęli w katastrofie liniowca, nie brakuje. Istnieją przecież gry o tematyce I i II wojny światowej. Dlaczego więc nie Titanic? Mówi zarządzający tą atrakcją Will Campbell Gray. Właściciele farmy, na której ustawiono zjeżdżalnię, także uważają, że podtrzymują ona pamięć o Titaniku. Jego dmuchany pokład nadal się pochyla. Nie milknie także krytyka.
2: A na koniec zaglądamy do Chorzowa. Możemy już odliczać minuty do kolejnej edycji Memoriału Kamili Skolimowskiej. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku. Wielu widzów?
8: Dzień dobry. Trybuny Stadionu Śląskiego powoli się zapełniają. Zaczynamy za godzinę na początek konkursu rzutu młotem. Od 15.30 rywalizacja w skoku o tyczce z dwoma fantastycznymi zawodnikami, Szwedem Duplantisem i Grekiem Karalisem. Po 16.00 bieg na 400 metrów, bardzo mocno obsadzony, w tym gronie też Natalia Bukowiecka. O 17.19 z kolei bieg na 1500 metrów kobiet, w którym rekord Polski spróbuje pobić Klaudia Kazimierska.
9: Nikt jeszcze w Polsce nie biegał tak szybko. 3.54 to jest bardzo szybki wynik, jeden z najlepszych na świecie, więc chciałabym po prostu zobaczyć, jak blisko mogę tam być tego wyniku.
8: Przed 18.00 ostatnia konkurencja Memoriału, bieg na 100 metrów kobiet z Ewą Swobodą, zatem 4 godziny lekkoatletycznych emocji tutaj w Chorzowie. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
2: To wprawdzie nie są igrzyska, ale olimpijska formuła pasuje do Memoriału. Citius, Altius, Fortius. Szybciej, wyżej, silniej. W RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dodałbym słowo muzyczniej. Pod słońcem RMF FM Daniel Dygdziel.
0: To posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
10: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
11: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. 1, 2, 3.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Bogdan Zalewski.
2: Warto posłuchać. Zachęcam. Przechodnie w Krakowie zwracają uwagę na zagrożenia w rejonie ulicy Nadwiślańskiej. To tam pędzący kierowca doprowadził do rodzinnej tragedii. Prezydent Ukrainy nie ogląda się na polskie obawy i protesty. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W faktach także lekka atletyka. Połączymy się ze stadionem w Chorzowie. Dziennikarz RMF FM śledzi memoriał Kamili Skolimowskiej. Na jutrzejszy poranek zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 26-latka, który spowodował wczorajszy śmiertelny wypadek w centrum Krakowa, ustalił reporter RMF FM. Przypomnijmy, pędzące auto z czterema osobami w środku zjechało z drogi na chodnik i uderzyło w małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją. Niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Nasz dziennikarz rozmawiał z przechodniami na miejscu tragedii w dzielnicy Podgórze.
3: Też tutaj chodzę z dzieckiem na spacer i tak dalej, no to teraz jest strach w ogóle tutaj wyjść z domu.
4: Tak pędzą tutaj?
3: Bardzo, bardzo. I to nie tylko tutaj, tam też koło parku, stacja Zabłocie, też tam z psem wychodzę. I też dwa tygodnie temu była taka sytuacja, że obok przejścia ledwo przejechali. Dwóch jakichś młodych, ledwo weszli w zakręt. Niestety, to była kwestia czasu. No przykro, że musiało do tego dojść. Miejmy nadzieję, że teraz w końcu jakoś to uregulują, nie wiem, jakieś progi zwalniające tutaj muszą ustawić. To nie może tak zostać.
2: Usłyszał Paweł Konieczny w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, która wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Zełenski powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Do Grecji napłynęła nowa fala upałów. Termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Skwar w Grecji utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
5: To dzieje się teraz.
2: Rozpoczyna się memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie na Stadionie Śląskim. 4 godziny lekkoatletycznych wrażeń. Na miejscu jest Patryk Serwański, dziennikarz redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Zaczynamy od konkurencji, w której startowała patronka memoriału.
6: Dzień dobry. Rzut młotem. Przypomnę, Kamila Skolimowska została w tej specjalności sensacyjną mistrzynią olimpijską w Sydney w 2000 roku. Dziś tu w Chorzowie rywalizacja w świetnej obsadzie. U panów na przykład świeżo upieczony mistrz Europy Węgier Bencze Halasz, świetny Kanadyjczyk Ethan Katzberg czy Paweł Fajdek, który w memoriale Kamili Skolimowskiej startuje już po raz 16. Po zakończeniu tej sportowej rywalizacji, no będzie miał tutaj zresztą kolejne obowiązki.
7: Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Będę chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców.
6: Podobne plany ma na przykład Piotr Lisek. Tyczkarz jest kontuzjowany, ale jest tutaj na miejscu właśnie z uwagi na kibiców. Z Chorzowa Patryk Serwański.
2: Tradycyjny korowód i wybór najpiękniejszego wieńca to najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne odbywają się w Sierakowicach Prawych. W programie są warsztaty, koncerty, wspólna zabawa, a prawdziwe pyszności serwuje koło gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra.
8: Mamy zupę goloszową, mamy kapustę sołtysową, najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem i pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
9: Gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
10: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
2: Normalnie chce się być degustatorem na takich dożynkach, prawda? No i popróbować wszystkiego. Wszystkiego skierniewickiego. To wszystko w menu tych faktów RMF FM. Serdecznie zapraszam na kolejne w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki. O 15 przywita się z wami Marlena Chudzio. Ja już bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, to jest program Pod Słońcem RMF FM. Mam wrażenie, że...

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: czwarty tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Zegarze już prawie godzina 15. W studiu faktów witamy. Marlena Chudzio jest z nami.
2: Dzień dobry. Zapraszam. 9 osób zatrzymanych po tragicznej śmierci młodego mężczyzny w Nowej Hucie. W faktach też ważne informacje dla kierowców, między innymi dla tych, którzy jadą z nadmorza. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie uczta dla fanów dyscyplin lekkoatletycznych. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Połączymy się z naszym reporterem. I wpadniemy na zakupy po skarby.
3: Od sąsiadki.
2: Krakowska policja zatrzymała 9 osób w związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W wyniku ataku zginął 36-letni mężczyzna. Ofiara miała być kibicem Hutnika Kraków. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Jak udało mi się ustalić, zatrzymane osoby mogą być powiązane ze środowiskami kibicowskimi innego krakowskiego klubu. Na ujawnionych nagraniach z monitoringu widać kilku mężczyzn atakujących 36-latka. Funkcjonariusze apelują do świadków oraz osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. W związku z pojawiającymi się spekulacjami, Wisła Kraków, której pseudokibicami mieli być zatrzymani, wydała oświadczenie, w którym stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i sprzeciwia się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tragicznym wydarzeniem. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreśla w swoim oświadczeniu Wisła Kraków.
2: Pożar samochodu osobowego na ulicy Targowej w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu trwa akcja policji i straży pożarnej. Utrudnienia w kierunku Ronda Wiatraczna mogą potrwać do 16. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Informacje o utrudnieniach na drogach zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Gdzie kierowcy będą mieli problemy?
5: Kierowcy postoją na pewno na trasie A6. Korek zaczyna się za węzłem Kijewo w Szczecinie i prowadzi w kierunku Berlina. Obecnie to 7-kilometrowy zator. Problemy z płynnym przejazdem mogą też mieć kierowcy wracający z nadmorza, a dokładnie na trasie S3 na wysokości Klinisk w kierunku Szczecina. Służby apelują o ostrożną jazdę, zwłaszcza że warunki są utrudnione z powodu wiatru i przelotnych opadów deszczu.
6: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Przenosimy się do Chorzowa. Trwa tam memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne show obserwuje Patryk Serwański.
7: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Patryk. To sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także sportowy show dla kibiców.
7: No właśnie, to wszystko mamy na Stadionie Śląskim. Z jednej strony konkursy rzutu młotem, z drugiej strony stadionu rywalizacja kulomiotów, a w grze medaliści największych imprez świata. A na bieżni mieliśmy coś nieoczywistego. Rywalizacja na 400 metrów. Na jednym torze Dawid Godziek na BMX-ie, do tego jeszcze ustawione płotki, a na drugim sztafeta gwiazd, 4x100 metrów. W składzie tej drużyny legend Marek Plawgo, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołubkowalik i Marcin Lewandowski. No, rower jednak szybszy, 1,5 sekundy.
8: No, super doświadczenie. Od razu jak dostałam propozycję, to się zgodziłam, nawet zbyt długo. Nie musiałam tego analizować. Fajnie było poczuć tą adrenalinę, taką nutkę rywalizacji.
7: Tak mówiła mi dosłownie przed chwilą Justyna Święty-Ersetic. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
2: Co dla kogoś jest zbędnym przedmiotem, to dla sąsiada może być skarbem. Zamiast to wyrzucać, można to sprzedać za kilka lub kilkanaście złotych, albo wymienić na coś innego. Z takiego założenia wyszli organizatorzy dzisiejszego Targu Sąsiedzkiego na osiedlu Słowackiego w Lublinie.
9: Można przynieść swoje rzeczy, które zalegają gdzieś tam.
10: To są mebelki do domku dla lalek.
11: Zabawki, książki, oryginalne buty.
12: Moje kasety i kolegi, disco, to co było na bazarach w 90-tych latach.
13: Posprzątał pan w szafie i na Targ Sąsiedzki.
12: Tak, dlatego że ja nie chcę mieć ich dużo.
14: Chciałabym pozbyć się troszkę zabawek. Dzieci szybko rosną, mieszkania nie. Niestety.
13: Pani na zakupy tutaj?
3: Ja na zakupy. Są wspaniałe książki, jakie są super. A teraz kijki do chodzenia. Od sąsiadki.
2: Usłyszał między straganami reporter RMF FM Dominik Smaga. A my taką sąsiedzką współpracę polecamy i do niej zachęcamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wielu

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Marlena Chudzio przy mikrofonie. Witamy.
2: Zapraszam. Tysiące ludzi bez prądu po przejściu burz i wichur, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce. W polskich urzędach można już dokonać transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To chwila, na którą czekało wiele par. W faktach też memoriał Kamili Skolimowskiej i podium dla Pii Skrzyszowskiej. Tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Tak wynika z najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii jest obecnie na Mazowszu i Podlasiu. Przywracanie dostaw energii potrwa do wieczora. Mieszkańcy mazowieckiego Milanówka skarżą się w rozmowie z naszym reporterem na brak precyzyjnych informacji na temat awarii.
3: Od kiedy państwo nie mają tutaj prądu?
4: Od wczoraj.
3: Ponad doba?
4: No niestety, jesteśmy uziemieni. Lodówka nie chodzi, kuchnia nie chodzi. No cóż.
3: To jeszcze podobno kilka godzin może potrwać do wieczora.
4: No, w żaden sposób do energetyki nie można się dodzwonić, bo jest cały czas komunikat od wczoraj, że 80 jestem w kolejce. A ja słyszałam to wczoraj, ponieważ byłam tutaj na ogródku i waliło dwa razy. No i w tym momencie światło o godzinie 7 rano już poszło.
3: Kiedy prąd zniknął?
5: Wczoraj około godziny 9 rano zniknął.
3: I cały czas nie ma?
5: Nie ma, do dzisiaj nie ma.
3: Są jakieś dodatkowe źródła prądu?
5: Usiłuję tam przeciągnąć z dużego pokoju do kuchni jakiś kabelek i na przykład gotuję na grzałce z podłogi. Nie ma innego wyjścia.
2: Usłyszał w podwarszawskim Milanówku nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najwięcej awarii po wczorajszych wichurach jest właśnie w rejonie Warszawy, a także w okolicach Białegostoku i Ostrołęki. Utrudnienia na A4 między węzłami Kostomłotu i Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku. Na drodze w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch odbywa się jednym pasem. Wahadłowo przejedziecie krajową drogą numer 51 w Dywitach w Warmińsko-Mazurskim. Między Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem zderzyły się trzy samochody osobowe.
6: To także są fakty.
2: Przełom dla polskich par jednopłciowych, które zawarły małżeństwa za granicą. Od dziś mogą w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać transkrypcji tego aktu. Nowe przepisy właśnie weszły w życie. Nasz reporter Michał Radkowski wyjaśni teraz, co konkretnie od dziś się zmienia.
7: Zmieniają się wzory dokumentów. Od dziś w urzędach stanu cywilnego zamiast jednego będą trzy różne formularze w zależności od tego, kto zawarł związek małżeński. Do tej pory były jedynie rubryki dane kobiety i dane mężczyzny. A teraz, zgodnie z nowymi przepisami, urzędnik wpisze imię i nazwisko w rubrykach kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.
8: Transkrypcja zagranicznego małżeństwa jednopłciowego do polskich ksiąg stanu cywilnego umożliwia formalne ujawnienie istniejącego stanu cywilnego obywateli i odzwierciedla fakt, że te dwie osoby zawarły małżeństwo zgodnie z prawem innego państwa. A to z kolei powoduje i ułatwia korzystanie z praw oraz obowiązków wynikających właśnie z pozostawania w tym związku małżeńskim.
7: Wyjaśnia adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Nowe wzory przygotowano tak, by odpis aktu małżeństwa zawartego poza Polską miał widoczną o tym informację.
2: W Chorzowie na Stadionie Śląskim kibice obserwują kolejne lekkoatletyczne konkurencje. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Patryk Serwański razem ze mną. Patryku,
9: jestem.
2: Na podium swój bieg ukończyła Pia Skrzyszowska.
9: 100 metrów przez płotki, bardzo wyrównany bieg. Pia na miejscu trzecim. No jeszcze w piątkowy wieczór nasza sprinterka startowała w Lozannie. Dziś rywalizowała już w Chorzowie, a to też wymagało odpowiednich przygotowań.
10: Na szczęście czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj też świetna opieka fizjoterapeutyczna i też mój fizjoterapeuta przyjechał, żeby mi pomóc. Więc po długiej podróży wczoraj, mimo że to jest Europa, to podróż się wydłuża na kilka godzin tak naprawdę.
9: No teraz Pia pójdzie na swój kibicowski sektor, bo na stadionie są właśnie takie sektory poświęcone naszym lekkoatletycznym gwiazdom. Także Ewie Swobodzie, Pawłowi Fajtkowi czy Natalii Bukowieckiej, która już za 10 minut pobiegnie na 400 metrów. Obsada biegu z jej udziałem, no godna olimpijskiego finału, bo tutaj w Chorzowie są najlepsi z najlepszych. Przykład teraz bieg na 400 metrów przez płotki, w nim chociażby fantastyczny Norwek Karsten Warholm. Ze stadionu śląskiego Patryk Serwański.
2: Na stadion śląski zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach, a za godzinę sprawdzimy, jak przebiegają dożynki w powiecie Skierniewic Włódzkiem i co smacznego można tam zjeść. Słyszymy się o 17:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów Marlena Chudzio, witamy.
2: Dzień dobry i wszystko się zgadza. Jesteście w drodze, posłuchajcie tych faktów uważnie, bo będzie sporo o utrudnieniach w trasie. Kryzys migracyjny w Ceucie. Eksklawa nadal zmaga się z niekontrolowanym napływem ludzi. Będą też fakty apetyczne. Na dożynkach w powiecie skierniewickim trudno głodować przy takich pyszniach.
3: Mamy kapustę sołtysową, najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem.
2: Jedna osoba ucierpiała w wyniku zderzenia dwóch samochodów na Krajowej 12 na Mazowszu. Do wypadku doszło w pobliżu Klfatki Królewskiej. Trasa między Radomiem a Zwoleniem jest zablokowana. Jednym pasem przejedziecie teraz na A1 między węzłami Kutno Północ a Kowal. Płonie tam samochód i trwa akcja gaśnicza. Utrudnienia też na Zakopiance. Dwa samochody zderzyły się na wysokości Bęczarki tuż za Myślenicami na jezdni w stronę Krakowa. Jeden pas jest zablokowany. Niemcy porozumiały się z Ukrainą w sprawie dostarczenia 600 pocisków przechwytujących PAK-2. Berlin ma zacząć wysyłać je do Kijowa od przyszłego roku. Jeszcze tej jesieni Francuzi chcą przekazać Ukrainie dwa nowe radary dla obrony powietrznej. W faktach teraz kryzys migracyjny z bliska. Rząd Maroka wzywa Hiszpanię do przekazania nieletnich marokańskich migrantów, którzy pod koniec lipca nielegalnie przedostali się do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej. Władze w Madrycie planują zabrać z eksklawy 500 marokańskich dziewcząt do kontynentalnej części Hiszpanii. O tym, jak wyglądał szturm na granicę i co teraz dzieje się w Ceucie, opowiedziała nam mieszkająca w Polka pani Karolina.
4: W Ceucie jest 85 tysięcy ludzi i weszło ponad 80 tysięcy, więc tyle, co było już tam w Ceucie. I nie to, że po prostu, że przyszli jako turyści, którzy po prostu mają gdzie mieszkać. Nagrania, które są pokazane, to nie są po prostu w miejscu, gdzie po prostu było dużo. Nie, to było całe miasto, takie całe pełne osób.
5: Widać więcej wojska.
4: Tak, ale rzecz w tym, że nie tylko dają ochronę osób, które mieszkają w Ceucie, ale nie mogą ich ani deportować. Ci, co odeszli już z Ceuty, nie byli deportowani. Tak naprawdę po prostu wojskowi prosili, żeby odeszli.
2: Usłyszał w Ceucie reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: W faktach RMF FM o sporcie.
2: Ponad 38 tysięcy kibiców obserwuje z trybun memoriał Kamili Skolimowskiej. W faktach ponownie Stadion Śląski i lekkoatletyczny meeting zaliczany do Diamentowej Ligi. Na miejscu niezmiennie Patryk Serwański. Patryk,
7: dzień dobry, miło być w tym gronie.
2: Konkurs skoku o tyczce wchodzi w decydującą fazę.
7: No tak, poprzeczka już zawieszona na powyżej 6 metrów, a w rywalizacji nadal trzech zawodników. Armand Duplantis, Emanuel Karalis, Sondre Gudmorsen. Oni pokonali poprzeczkę na wysokości 6 metrów, teraz walczą z wysokością 6-10. No oczywiście do tych rekordowych wyników Duplantisa jeszcze sporo brakuje. Przypomnę, że on wyśrubował rekord świata do wysokości 6-31. Wcześniej Natalia Bukowiecka w bardzo mocno obsadzonym biegu była czwarta na 400 metrów, a ja przed godziną mówiłem o biegu na 400 metrów przez płotki. Wygrał go Brazylijczyk Alisson dos Santos z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie i to jest chyba najlepsze potwierdzenie tego sportowego poziomu memoriału Kamili Skolimowskiej. Z Chorzowa Patryk Serwański.
2: Fantastyczne emocje, fantastyczne widowisko. Tradycyjny korowód dożynkowy z wieńcami i wybór tego najpiękniejszego. To najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne wydarzenie odbywa się w Sierakowicach Prawych. Poza warsztatami, koncertami i wspólną zabawą mieszkańcy mogą korzystać z pyszności serwowanych przez koła gospodyń wiejskich.
3: Tu jest wszystko pyszne. Mamy zupę gulaszową, mamy kapustę sołtysową i najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem, pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
8: W menu mamy gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
9: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
2: Mówiły nam panie z kół gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra w powiecie skierniewickim. I zrobiło się tak jakoś obiadowo. Jeśli ktoś po tych faktach zgłodniał, to ja bardzo przepraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: wiesz. Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio ponownie z nami, witamy.
2: Zapraszam. Osoby zatrzymane po tragicznej śmierci mężczyzny w Nowej Hucie wypuszczone zostały do domów. Przez północną Polskę przejdą wieczorem burze, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z memoriału Kamili Skolimowskiej świetne informacje. Klaudia Kazimierska poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Na początek jednak pilne doniesienia z dróg. Karambol na autostradzie A2 w Łódzkiem. 5 samochodów zderzyło się między węzłami Skierniewice a Wiskitki. Nie ma informacji o rannych. W stronę Warszawy przejedziecie teraz tylko prawym pasem. Korek sięga już ponad 8 kilometrów. Utrudnienia na A1 po zderzeniu 3 samochodów osobowych w pobliżu węzła Pyrzowice w Śląskiem. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gorzyczki. 9 osób zatrzymanych w związku ze śmiercią 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie zostało zwolnionych przez policjantów. Przesłuchano ich w charakterze świadków. O szczegółach działania służb krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
3: Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Policja intensywnie pracuje nad sprawą, a wśród podejrzanych mogą być osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitoring z miejsca zdarzenia zarejestrował atak kilku mężczyzn na jedną osobę. Pobitego 36-latka, fana Hutnika Kraków, znalazł przypadkowy przechodzień. Śledczy apelują do świadków zdarzenia lub osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. Do sprawy w specjalnym oświadczeniu odniosła się Wisła Kraków, stanowczo potępiając wszelkie akty przemocy i sprzeciwiając się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tym tragicznym zajściem.
2: Na północy kraju mogą dziś pojawić się burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla części Pomorza i zachodniopomorskiego. Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać co najmniej do 20 w powiatach koszalińskim, sławieńskim i słupskim. W czasie burz możliwy jest wiatr z prędkością do 85 km na godzinę.
4: Cieszą nas takie fakty.
2: Klaudia Kazimierska z rekordem Polski na memoriale Kamili Skolimowskiej. Nasza lekkoatletka ustanowiła go w biegu na 1500 metrów. Patryk Serwański ponownie dziś w faktach, więc jestem. Przenosimy się na Stadion Śląski. Ile wynosi nowy rekord?
5: 3 minuty 55 sekund i 59 setnych to dało Kazimierskiej w tym biegu czwarte miejsce. Zwyciężczyni na tego biegu z najlepszym wynikiem w tym roku na świecie. Zatem tempo było naprawdę wysokie. To na bieżni, a w skoku otyczce Armand Duplantis został jako ostatni w konkursie skoku otyczce. To jest taki przywilej. No można sobie ostatecznie zaszaleć, skoro się już jest zwycięzcą. Poprzeczka powędrowała na wysokość 6,32, więc Szwed zaatakował tutaj rekord świata, no ale to nie była udana próba. Nie udało się tym razem. Ewie Swobodzie z kolei nie udało się złamać granicy 11 sekund na 100 metrów. Wynik równo 11 sekund. Szkoda, że nie o jedną setną lepszy ten wynik. Za to w biegu na 100 metrów mężczyzn aż 9 sprinterów złamało barierę 10 sekund. To jest wynik bez precedensu. Memoriał już właściwie zakończony. Ostatnie konkurencje za nami. Ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie Patryk Serwański.
2: Chłodny i wietrzny przedostatni weekend wakacji. Mieszkańców Szczecina zapytaliśmy, czy gorsza pogoda wpłynęła na ich niedzielne plany.
6: Tak się wybieraliśmy dzisiaj na mecz Pogoni z Wisłą Kraków, także planów nie zmieniamy. Przyjechaliśmy z Poznania, jest bardzo fajnie. Troszkę ubrany, ale nie poddajemy się.
7: Cieszysz się na mecz?
8: Tak.
6: Komu kibicujemy?
8: Pogoni.
7: Pogoda już dzisiaj taka prawie jesienna. Czy to jakoś wpłynęło na wasze plany dzisiaj?
9: Chcieliśmy i tak przyjechać tutaj do Muzeum Techniki Komunikacji ze względu na chłopców.
7: Ty jesteś w bluzie, ale ty w krótkim rękawku, to chyba chłodno nie jest.
10: Trochę jest.
7: Trochę jest chłodno.
9: Szczecin ma tyle atrakcji, że można i skorzystać na zewnątrz i w środku, także żadna pogoda nie jest straszna. Nie ma złej pogody, po prostu trzeba się odpowiednio ubrać i zawsze można coś wymyśleć.
2: Usłyszała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. W połowie przyszłego tygodnia synoptycy zapowiadają poprawę pogody. Ma być dużo słońca i miejscami ponad 30 stopni.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: I to są bardzo dobre informacje, ponad 30 stopni, więc jeszcze nie musimy przebierać.
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: chyba ich troje.
1: RMF Party.
2: Let's get it started in here.

0: running and running, running and running, running and running, running and running, running.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą. Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM. W studiu ponownie Marlena Chudzio. Witamy.
3: Zaczynamy. Niepokojąca wyrwa w kanale Modrym w Bongarcie. Służby zabezpieczają to miejsce. Od dziś w każdym urzędzie stanu cywilnego powinniśmy dokonać transkrypcji małżeństwa zawartego za granicą, także jednopłciowego. Powiemy też o Supermanie z Indonezji. Ma dopiero 17 lat, ale już niesie pomoc i to w jakim stylu? Wyrwa o długości około 4 metrów powstała na końcowym odcinku kanału Modrego w Bongarcie na Pomorzu, przekazało przedsiębiorstwo Wody Polskie. Na miejscu pracują służby. Według nich wyrwa to efekt intensywnych opadów deszczu. Przez to w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, z którym się teraz łączymy.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Na czym polegają teraz działania na miejscu?
4: Służby układają w miejscu tej wyrwy duże worki i do środka albo wsypują piasek, albo wkładają duże kamienie. Jeden taki worek waży ponad tonę i może dzięki temu skutecznie blokować napór wody. Służby przed chwilą usunęły też powalone drzewo. Wody Polskie przed momentem przekazały informację, że to miejsce na szczęście jest już zabezpieczone, a poziom wody powoli zaczyna opadać.
3: A co dalej planują służby?
4: Według planów jutro ma powstać kolejne zabezpieczenie w tym miejscu. Tym razem będzie to ścianka szczelna, która ma wzmocnić uszkodzony odcinek. Na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim dzisiaj wieczorem mogą pojawić się burze, a razem z nimi intensywne opady deszczu, dlatego to miejsce będzie cały czas dokładnie monitorowane.
3: 3 osoby zostały ranne w pobliżu Siedziny na A4. To odcinek Opole-Nysa. Zderzyły się tam 2 auta osobowe. Droga numer 46 jest zablokowana. Urzędnicy nie mogą odmówić wniosku o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa parom jednopłciowym, mówią prawnicy. Przypomnijmy, od dziś obowiązują nowe przepisy. Zgodnie z nimi w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji takich aktów. W faktach ponownie Michał Radkowski. Słychać już jednak zapowiedzi, że nie wszędzie prawo będzie respektowane.
5: To prawda. W sieci można natrafić na szkolenia dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Na jednym z filmików jego autor zachęca.
6: Przygotujemy Państwu przewodnik, jak również decyzję odmowną. Zapraszam.
5: Jednak adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA mówi, że przyjęcie wniosku jest obowiązkiem urzędnika.
7: Nawet jeżeli urzędnik ma jakieś określone przekonania, ten wniosek powinien przyjąć, ponieważ to jest jego obowiązek. Jego obowiązek jest sprawdzenie, czy wniosek jest kompletny, czy do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, takie jak zagraniczny akt zawarcia małżeństwa, tłumaczenie przysięgłe na język polski, opłatę skarbową, czy złożono podpisy. I taki wniosek musi zostać przyjęty i zarejestrowany. Od tego nie ma odwrotu.
5: Choć mój rozmówca dodaje, że urzędnik może wydać decyzję negatywną dotyczącą transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, ale musi ją uzasadnić, a wtedy sprawą zajmie się sąd.
8: Fakty z każdego miejsca na świecie.
3: Ponad 3000 nieletnich migrantów z Maroka może nadal przebywać w Ceucie. Młodzi ludzie trafili tam pod koniec lipca po szturmie na granicę hiszpańskiego miasta w Afryce Północnej. Marokańskie władze domagają się ich powrotu. Hiszpanie część chcą sprowadzić na kontynent. Doktor Klaudia Gołębiowska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w rozmowie z RMF FM wyjaśniała, co przyczyniło się do kryzysu migracyjnego.
9: Hiszpania podpisała kontrakt gazowy z Algierią, co nie spodobało się królowi Muhammedowi VI. Przyjęła na leczenie opozycjonistę z frontu Polisario z Sahary Zachodniej. Oczywiście faktem jest, że ludzie są wykorzystywani tak do rozgrywek politycznych.
3: Z eskalacji napięć korzystają też przestępcy. Hiszpańska policja rozbiła ostatnio 2 organizacje przemycające ludzi z Ceuty do Europy. 17-letni chłopak pomaga gasić pożary torfowisk na wyspie Borneo i robi to w stroju Supermana. Przez lokalne władze został okrzyknięty bohaterem lasu, a nagrania z jego akcji zdobyły miliony wyświetleń i polubień w internecie. Wyjaśnia, że przed wyjściem w teren moczy swój kostium, by zapobiec jego zapaleniu, a po każdej akcji co wieczór go pierze.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

smakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów Marlena Chudzio z nami. Witamy.
2: Jutro do prokuratury doprowadzony będzie kierowca, który w Krakowie wjechał autem w rodzinę z małym dzieckiem. Oboje rodzice zginęli. Dziecko walczy o życie. Uważajcie na wielkopolskim odcinku A2. Są tam powypadkowe utrudnienia. A w faktach sportowych jeszcze raz będziemy wspominać memoriał Kamili Skolimowskiej. Emocji nie brakowało. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na krakowskim Podgórzu. 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli zmarli mimo reanimacji. 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu. O tym, co w sprawie tej tragedii robią śledczy, opowiedział RMF FM Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
3: W chwili obecnej trwają intensywne czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. Na dzień jutrzejszy planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jakim będzie występował. Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
2: Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że 26-latek stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla z samochodem osobowym w Wielkopolsce. Do wypadku doszło na A2 między węzłami Koło i Konin Wschód w pobliżu miejscowości Wierzchy. W kierunku Poznania przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
4: Fakty ze świata.
2: Siły rosyjskie przeprowadziły atak dronów na fabrykę należącą do amerykańskiej korporacji Modlis International w obwodzie sumskim. Jak podał portal Ukraińska Prawda, rannych zostało 5 osób, nie było ofiar śmiertelnych. Przedsiębiorstwo jest producentem m.in. czekolad i ciastek. 4 z 8 turbin w węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu zostały ponownie uruchomione. Premier Peter Madziar przekazał, że budowa podwodnej zapory mającej na celu podniesienie poziomu wody w Dunaju w rejonie kanałów chłodzących zakład przebiega szybciej niż zakładano. Moc wytwórcza jest więc stopniowo zwiększana. Rumuńska elektrownia jądrowa Czarna Woda jest wyłączona z eksploatacji już od mniej więcej 10 dni, a eksperci wciąż nie wiedzą, kiedy zostanie ponownie uruchomiona. Dla porównania, u nas 2 pracujących turbin w elektrowni Paks nie trzeba było wyłączać i do środy wszystkie 8 turbin będzie działać, wytwarzając 2000 MW mocy. Zapewniał węgierski premier, który wizytował elektrownię. Obiekt w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. Schroniska w całej Polsce zmagają się z tak zwaną kocią górką. To właśnie latem pojawia się tam najwięcej zwierząt. Obecnie w szczecińskim schronisku przebywa aż 145 kotów. Połowa z nich to kocięta.
5: To jest dramat. Koty w ogóle się gorzej trzymają, więc taki długi pobyt w schronisku zawsze troszeczkę wpływa na ich stan zdrowia. Tak naprawdę cały sierpień jest poświęcony kotom. Sporo jest w tym roku panleukopenii i czasem niektóre mioty przychodzą z panleukopenią. No to wtedy po prostu reżim sanitarny jest wyjątkowo wysoki. Musimy wtedy też dezynfekować wszystkie pomieszczenia, w ogóle wszystko, wymieniać kuwety, miski. No więc to też za sobą ciągnie koszty funkcjonowania.
2: Mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie i namawia do przemyślanej adopcji. Trafiają do niej tylko zdrowe zwierzęta. Obrzędy dożynkowe sprzed niemal 100 lat można było dzisiaj oglądać w Skansenie w Lublinie. Inscenizację opracowano m.in. na podstawie fotografii, a przeszłość z teraźniejszością połączyło krzesło. Mebel ze zdjęcia, dokładnie ten sam egzemplarz, służył dziś za stolik na symboliczny poczęstunek przed główną biesiadą.
6: Wieniec był niesiony przez żniwiarzy do kościoła. Tam odbywała się uroczysta msza święta z poświęceniem wieńca i ponownie orszak ruszał już do okolicznego dworu.
7: I zaczynała się biesiada.
6: Jadła nie brakowało, stoły uginały się pod jedzeniem.
8: Taka historia, jak to było kiedyś.
9: Taka świetna odskocznia od tego pędzącego świata.
10: Chcieliśmy dzieciom pokazać trochę historii.
7: Jak się dzieciom podoba?
11: Dobrze.
7: Co się podoba?
11: Także są tu huśtawki.
2: A w Muzeum Wsi Lubelskiej był reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
12: Na wielkie emocje i świetna atmosfera na trybunach. Taki był memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna rywalizacja w cyklu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie i m.in. rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Klaudia Kazimierska wczoraj ogłosiła, że spróbuje go pobić, a dziś to po prostu na bieżni zrobiła. Jej wynik 3 minuty 55 sekund i 59 setnych.
13: Dużą presję sama sobie wykreowałam, ale ja chciałam tego rekordu najbardziej. Później chciałam też, żeby kibice tego chcieli, żeby też mnie wspierali w tym rekordzie. Ale chyba zawsze najtrudniejszą rzeczą jest wypowiedzieć swój cel na głos. I ja taką najważniejszą rzecz zrobiłam, że właśnie powiedziałam to, co chcę osiągnąć.
12: Mówiła nasza lekkoatletka. Na memoriale Kamili Skolimowskiej padło jeszcze kilka innych rekordów. Więcej o tym w Faktach Sportowych za godzinę. Piłkarze KKS-u Katowice w końcu nie stracili w tym sezonie bramki. Sami za to świetnie radzili sobie ze zdobywaniem goli. W Ekstraklasie pokonali 5-0 Wisłę Płock. W meczu Radomiaka z Zagłębiem Lubin bezbramkowy remis, a przed nami jeszcze emocje w Szczecinie. Pogoń podejmie Wisłę Kraków, która w tym sezonie jeszcze nie wywalczyła punktów na wyjeździe.
14: Budowanie narracji, że na wyjazdach nie wygrywamy. Tak, to jest fakt, bo były dwa mecze i takie są statystyki, ale myślę, że to trzeba trochę w dłuższej perspektywie spojrzeć na taki temat. Co trzeba zrobić? Na pewno trzeba być bardziej cierpliwym z piłką, na pewno trzeba być bardziej wyrafinowanym, jeżeli chodzi o fazy przejściowe.
12: Tak mówił trener Mariusz Jop. Na angielskich boiskach kolejni faworyci rozpoczęli ligowy sezon. Manchester City wygrał 2-1 z Bournemouth. Warto odnotować ten wynik, bo to jest pierwsza porażka Bournemouth w Premier League od 3 stycznia. Przesądził gol Guardiola w doliczonym czasie. Także Liverpool strzelił gola w tym dodatkowym czasie gry. Rzut karny Soboslaja dał remis 2-2 w wyjazdowym meczu z Newcastle.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: RMF Party.
15: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Cześć, zaprasza Marlena Chudzio. To właśnie teraz.
2: Alerty hydrologiczne. Których regionów dotyczą ostrzeżenia po intensywnych opadach deszczu? Będą ważne informacje dla kierowców. Jeśli jesteście w traście, słuchajcie uważnie. Ale zajrzymy też, co słychać u rodziców i ich uczniów. Czy wszystko już gotowe do szkoły? Sprawdzimy też, co w piłkarskiej ekstraklasie. Północne krańce Polski, a także część województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dla tych regionów synoptycy utrzymują alerty hydrologiczne po intensywnych opadach deszczu, które przez weekend przechodziły nad krajem. Ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia dotyczy zlewni rzeki Wąska w województwie kujawsko-pomorskim. Jak podawaliśmy w faktach, w czasie intensywnych opadów deszczu na końcowym odcinku kanału Modrego w Bungarcie na Pomorzu powstała duża wyrwa o długości około 4 metrów. To miejsce zostało zabezpieczone, a jutro mają pojawić się dodatkowe wzmocnienia. Jedna osoba została ranna w wypadku w opatówku w zachodniopomorskim. Między Bobolicami a Białym Borem auto osobowe wjechało do rowu. Przejedzie się tam wahadłowo. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia na A4. W pobliżu węzła Kęty Wrocławskie zderzyły się dwa auta osobowe. W ciągu 2 miesięcy aż 12 niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na przejeździe kolejowym przy ulicy Helskiej w Pucku. Samochody zatrzymują się tam między zamkniętymi rogatkami, gdy korkuje się droga na i z Półwyspu Helskiego. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak te sytuacje tłumaczą policjanci?
3: Problem pojawia się przede wszystkim wtedy, kiedy droga do Pucka zaczyna się korkować, a to dosyć częste podczas wakacyjnych powrotów. Samochody jadą jeden za drugim, a część kierowców wjeżdża na przejazd, mimo że po drugiej stronie nie ma miejsca. W ostatnich 2 miesiącach samochody utknęły tam 11 razy, a jeden z kierowców zdecydował się wyłamać rogatki.
4: Apelujemy do kierowców przede wszystkim o cierpliwość oraz rozsądek. Jeżeli nie ma miejsca na wjazd za tory, wówczas poczekajmy przed torami, zatrzymajmy się. Kilka minut oczekiwania nie jest warte ryzykowania zdrowiem i życiem.
3: Apeluje Agnieszka Selewska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Tylko podczas ostatniej wspólnej kontroli policji SOK-u i pracowników kolei zauważono 6 wykroczeń.
5: Fakty z bliska.
2: 8 dni zostało do 1 września. Przed nami ostatni pełny tydzień wakacji. W faktach sprawdzamy, na jakim etapie są przygotowania do nowego roku szkolnego.
6: Już wszystko kupione, już tylko czekamy na 1 września. Nie możemy się doczekać.
7: Kiedy państwo robiliście te zakupy?
8: Wakacje.
7: W ostatnich dniach, czy jeszcze w lipcu?
8: W ostatnich dniach.
7: Co było najważniejsze?
6: No myślę, że najważniejsze to zeszyty, turnister i ubrania.
7: Ubrania na WF?
6: Na WF, tak, nowe dresy.
7: Wszystko już jest absolutnie. Co do jednego najważniejszego przedmiotu?
6: Myślę, że tak, już wszystko mamy.
7: A wszystko już spakowane?
8: Tak.
7: Czyli już gotowy jest tornister, tak, że można byłoby jutro nawet iść do szkoły?
8: Tak.
7: A chciałabyś, żeby to było już jutro? Żeby jutro był 1 września?
8: Nie, chciałam za rok.
7: Za rok też będzie 1 września, ale na razie jaki nastrój na koniec wakacji?
6: Bardzo szybko minęły, szkoda, że się kończą. Niewykorzystane absolutnie.
7: Jeszcze można wykorzystać, jeszcze pora tydzień.
6: No tak, ale to już przygotowania właśnie do 1 września i ogarnianie spraw bieżących w domu.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Dla wszystkich niepocieszonych, że już tylko tydzień wakacji, odrobina pokrętnej matematyki. Został jeszcze tydzień, czyli aż połowa ferii zimowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Pogoń Szczecin gra z Wisłą Kraków w piłkarskiej ekstraklasie. Nie brakuje w tym meczu bramek. Końcówka pierwszej połowy 2-2 w tym momencie. Pogoń już 2 razy traciła prowadzenie. FC Barcelona zaczyna nowy sezon. Za pół godziny ligowy mecz z Elche. Duma Katalonii faworytem oczywiście tego spotkania. Szczególnie w linii pomocy. W tym sezonie trener Hansi Flick będzie miał w kim wybierać.
10: Pomoc, no tam w ogóle można przebierać się w piłkarzach i odrzucać naprawdę bardzo dobrych zawodników. Aczkolwiek taki piłkarz jak Rodri, no najlepszy na swojej pozycji.
9: Tak mówił dziennikarz Kanal Plus Sport Leszek Orłowski. Skinden, nowy nabytek Barcelony, czyli właśnie Rodri. Na razie poza składem odbudowuje formę po mundialu, trenował w ostatnim czasie indywidualnie. A do Hiszpanii przeprowadza się Adam Buxa, napastnik związany ostatnio z włoskim Udinese, zamieszka teraz na Balearach, został piłkarzem Majorki. To klub, który w poprzednim sezonie spadł z Primera División, teraz celem jest wywalczenie awansu. Pia Skrzyżowska potwierdza dobrą formę. W Chorzowie podczas memoriału Kamili Skolimowskiej zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki.
11: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom. Cieszę się, że po mistrzostwach Europy utrzymuje wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłam jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Trzecie miejsce, dobry wynik.
9: Na memoriale mieliśmy pewne świetne rezultaty. W dwóch konkurencjach ustanowiono najlepsze wyniki w tym roku na świecie. Był rekord polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów i 6 rekordów memoriału, plus kolejne dwa wyrównane. Rezultaty poszczególnych konkurencji organizacja World Athletics przelicza na rankingowe punkty i już wiemy, że pod tym względem zawody w Chorzowie były najlepsze w tym roku na świecie. A za kilka dni w Krakowie siatkarski memoriał Huberta Wagnera. Mamy dla Was bilety na mecze Polaków. Poszczegóły odsyłam na naszą stronę internetową rmf24.pl.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Tu zaraz ostatni tydzień wakacji.
0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: To godzinę na zegarze 22 w studiu Marlena Chudzio. Posłuchajmy.
2: Hubert B., który wjechał w rodzinę z dzieckiem w Krakowie, jutro zostanie przesłuchany przez prokuraturę. Od dziś urzędy muszą dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, w faktach o związanych z tym podziałach politycznych. Będą też ostatnie dziś fakty sportowe, w których piłka nożna w krajowym i światowym wydaniu. Jutro do prokuratury doprowadzony zostanie sprawca sobotniego wypadku w Krakowie. Zginęły w nim dwie 32-letnie osoby, a 8-miesięczne dziecko potrąconego małżeństwa w stanie ciężkim trafiło do szpitala. 26-letni Hubert B. według śledczych miał poruszać się z prędkością zdecydowanie przekraczającą tę dopuszczalną.
3: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji, ze śladów, jakie pozostawił ten pojazd i z jego zniszczeń, wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
2: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Hubertowi B. może grozić 8 lat więzienia.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Politycy podzieleni w ocenie wchodzących dziś w życie przepisów pozwalających urzędom na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Opozycja grzmi o łamaniu konstytucji, a rządzący mówią, że urzędnicy muszą stosować prawo. To ich odpowiedź na płynące z części samorządów zapowiedzi odmowy transkrypcji. Nasz reporter Michał Radkowski rozmawiał z politykami, jak uzasadniają swoje opinie.
5: Opozycja uważa, że urzędnicy mogą nie chcieć przepisywać aktów małżeństw jednopłciowych do polskich ksiąg stanu cywilnego z obawy o łamanie konstytucji. Tak mówią politycy PiS, Rozwoju Plus i Konfederacji. Podobne głosy słychać w kancelarii prezydenta.
6: Nie można poprzez rozporządzenie wpływać, ingerować w te przepisy prawa, które wprost łamią polską konstytucję.
5: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Laśkiewicz i wskazuje na jej artykuł 18.
6: Który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo.
5: Odpowiada mu Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
7: Rzecznik pana prezydenta stoi na stanowisku, że osoby LGBT nie powinny mieć w Polsce żadnych praw. Ja na miejscu kancelarii pana prezydenta milczałabym w tej sprawie, bo mają już niestety na sumieniu zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej.
5: Rządzący liczą, że urzędnicy nie będą łamać nowych przepisów. Na razie burmistrz Zakopanego zapowiedział, że w tamtejszym urzędzie stanu cywilnego zagraniczne akty małżeństw zawartych przez osoby tej samej płci nie będą transkrybowane.
2: W Krakowie nabiera tempa kampania przed wyborami na prezydenta. Przedterminowe głosowanie zaplanowano na 27 września. Łukasz Gibała, który jest jednym z kandydatów, będzie gościem jutrzejszej porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszam 8:02 w imieniu Piotra Salaka. Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie informacje, kto jeszcze startuje w wyborczym wyścigu. Koncerty, warsztaty i degustacje specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich to tylko część dożynkowych atrakcji w powiecie skierniewickim. To okazja do cieszenia się z tegorocznych plonów i spotkań ze znajomymi, za co uczestnicy cenią dożynki.
8: Myślę, że to jest taka tradycja. Ja bardzo lubię takie tradycyjne rzeczy. Fajnie jest przyjść, fajnie jest popatrzeć na tych wszystkich ludzi, popróbować dobrego jedzenia, dobrych ciast. Myślę, że najważniejszy tutaj jest taki nasz swojski klimat.
9: Jak na pierwszy raz, mega mi się tu podoba. Fajny klimat, fajna atmosfera. Taki fajny, taki swojski. Mega mi się podoba i na pewno wrócę na jeszcze nie jedne. Czy to tutaj, czy to gdzieś w okolicy, czy w ogóle gdzieś indziej. No mówię, klimat mega. No nie do podrobienia po prostu.
2: W tym roku dożynki w powiecie skierniewickim odbywały się w Sierakowicach Prawych. Fakty wracają o 23:00. Zaprasza na nie Karol Płaczkiewicz. Polecam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Ostatnie wieczorne fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Pogoń Szczecin, Wisła Kraków ciągle w grze o ekstraklasowe punkty. Druga połowa tego spotkania jak na razie nie zmieniła rezultatu. Cały czas 2-2, to już jest 83. minuta gry. W Hiszpanii FC Barcelona w pierwszym meczu o punkty gra na wyjeździe z Elche i prowadzi po bramce Rafini z rzutu karnego. Niespodzianką pachnie za to we Francji. Rennes prowadzi w drugiej połowie z Paris Saint-Germain 2-0, a to jest zasługa naszych piłkarzy. Sebastian Szymański z bramką, Przemysław Frankowski z asystą. Rekordowe rezultaty i bardzo wysoki poziom rywalizacji. Taki był memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś 14 konkurencji diamentowej ligi. Natalia Bukowiecka na przykład, czwarta na 400 metrów. Aż 7 zawodniczek w tym biegu z czasem poniżej 50 sekund. Zatem rywalki pokazały klasę.
11: Tak, były świetne. Uważam, że też pogoda jest świetna. No, tak jak rozmawialiśmy, stadion też jest świetny, więc to sprzyja tym wynikom. Natomiast uważam, że to był bardzo dobry bieg ogólnie, ale w moim wykonaniu też, bo czwarte miejsce w takiej stacji to jest naprawdę dobry wynik.
10: Podsumowała nasza lekkoatletka. Z naszego punktu widzenia ozdobą memoriału był rekord Polski. Ustanowiła go Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Na razie w ramach cieszenia się tym sukcesem co najwyżej wizyta w fast foodzie, na coś więcej trzeba poczekać do końca sezonu.
11: Chyba będzie na wakacjach w październiku. Jeszcze nie wiem gdzie i kiedy dokładnie, ale w październiku.
10: Tak mówiła Kazimierska. Na Mistrzostwach Europy siatkarek wygrywały dziś faworytki, choćby Serbki czy Włoszki. Jutro drugi mecz na turnieju rozegra reprezentacja Polski. Tym razem zmierzymy się z Łotyszkami. Niedzielę Polki spędziły spokojnie, nie było typowo siatkarskiego treningu.
12: Mamy dzisiaj siłownię, poranek mieliśmy spokojny, udało nam się wyspać. Myślę, że jak któraś z dziewczyn miała ochotę wyjść do jakiejś kawiarni albo coś zobaczyć, to miały okazję. Jednak połowa grupy chyba wybrała jednak spanie do 11.
10: Całkiem przyjemnie. Tak mówiła Paulina Damaskę, siatkarki w walce o punkty fazy grupowej. Jutro od 15.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

beat. Pakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz. Witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie. Policja szuka mężczyzny z opublikowanych wieczorem zdjęć. Kolejni lekarze z Polski na Węgrzech. Medycy ustalą, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru. Od dziś urzędy stanu cywilnego mają transkrybować zagraniczne akty małżeństw osób tej samej płci. Policja opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać prawdopodobnego jednego ze sprawców pobicia mężczyzny w Krakowie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu willowym w Nowej Hucie. 36-latek został zaatakowany przez grupę osób. Był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 9 osób, które przesłuchali w charakterze świadka, a następnie wypuścili do domów. Wieczorem funkcjonariusze opublikowali zdjęcia mężczyzny podejrzewanego o udział w pobiciu i proszą o pomoc w jego rozpoznaniu. Fotografię mamy na rmf24.pl. 3 dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry, by ustalić, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę, autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, a 47 zostało rannych. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Jak dotąd w czasie wizyty na Węgrzech dodatkowych lekarzy Polski zapadła decyzja, że 3 najciężej ranne osoby zostają w węgierskich szpitalach. Polscy medycy spotkali się z lekarzami i z ordynatorami z Węgier, a także z członkami zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Rozmawiali też z rodzinami polskich pacjentów. Wniosek jest taki, że lekarze węgierscy robią dokładnie to, co byłoby wykonywane w naszych lecznicach. Wobec tego polski rząd czeka z transportem tych 3 rannych osób do momentu, aż stan tych pacjentów będzie lepszy i będzie to dla nich bezpieczne. W tym tygodniu samolotami polskiego lotniczego pogotowia ratunkowego i rządowymi maszynami transportowano do Polski 35 osób rannych w wypadku autokaru. Część tych osób wciąż jest w szpitalach na Podkarpaciu.
2: Od dziś urzędy stanu cywilnego w całej Polsce powinny transkrybować akty małżeństw zawieranych za granicą przez osoby tej samej płci. W życie weszło właśnie wydane 3 miesiące temu rozporządzenie ministra cyfryzacji. W urzędach powinny być nowe wzory dokumentów uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, 2 kobiety czy 2 mężczyzn. Faktycznie nowe przepisy powinny być stosowane od jutra, bo w niedzielę urzędy są zamknięte.
4: Od poniedziałku będzie można złożyć wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeńskiego w każdym z urzędów stanu cywilnego w Polsce. I każdy urzędnik ma obowiązek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, taki wniosek przyjąć. Działanie w postaci zniechęcania podatnika czy też obywatela do tego, by złożył taki wniosek, jest działaniem niezgodnym z prawem.
2: Zaznacza adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Nowe wzory dokumentów przygotowano tak, by odpis aktu małżeństwa zawartego poza Polską miał widoczną o tym informację.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Szturm na granicę w Ceucie to przykład, jak dezinformacja, geopolityczna gra i decyzja państw mogą wywołać kryzys bezpieczeństwa. Przypomnijmy, do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej pod koniec lipca nielegalnie wdarło się ponad 70 tysięcy Marokańczyków. Większość wróciła do swojego kraju. Jak zaznacza dr Klaudia Gołębiowska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, samo przedostanie się do Ceuty wcale nie oznacza dla migrantów stałego pobytu w Unii Europejskiej.
6: Żeby w ogóle przedostać się z Ceuty, czyli z Afryki Północnej, do Hiszpanii kontynentalnej, czy też do Unii Europejskiej, należałoby legitymować się odpowiednimi dokumentami pobytowymi. Jest bardzo dużo kontrol w Hiszpanii kontynentalnej. Są kontrole na promach, samolotach, w komunikacji miejskiej. Dlatego ci ludzie utknęli po prostu w Ceucie, tak? Ponieważ logistycznie nie jest to łatwe zadanie, żeby przedostać się do Europy kontynentalnej.
2: Wyjaśniała ekspertka od migracji. Na targach staroci i wyprzedażach garażowych wciąż można trafić na prawdziwe unikaty. Dowodzi tego eksponat sprzedany za 60 tysięcy funtów na aukcji w angielskim mieście Bristol. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
7: To, co wydawało się wypchaną głową lisa, okazało się niezwykle cennym znaleziskiem. Eksperci ustalili, że mają do czynienia ze szczątkami tygrysa tasmańskiego, wymarłego gatunku zwierząt, którego ostatni osobnik padł w 1936 roku. Spreparowane okazy, skóry, kości i inne szczątki tygrysa są dziś niezwykle cennym trofeum dla zoologów, naukowców i kolekcjonerów, a kompletne wypchane głowy stanowią niezwykłą rzadkość. Nic dziwnego, że licytacja podczas aukcji była zaciekła, a osiągnięta cena olbrzymia.
2: I doniesieniami z Londynu kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o północy. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Maciek Rybak, dzięki za dziś. Dobrego tygodnia. A teraz naszą antenę przejmuje nasza specjalistka od True Crime.
5: RMF Party.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Ponad 38 tysięcy odbiorców bez prądu po weekendowych wichurach. Najwięcej awarii na Mazowszu i Podlasiu. Patostreaming pod lupą. Za publikację szkodliwych treści od wczoraj grozi do 5 lat więzienia. Nawet 70% aktywnych zawodowo Polaków może mieć objawy wypalenia zawodowego. W wielu miejscach w kraju nadal trwa naprawa linii energetycznych po wichurach, które w czasie tego weekendu przeszły nad Polską. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po południu dostaw prądu w całym kraju nie miało ponad 38 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii odnotowano na Mazowszu i Podlasiu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami podwarszawskiego Milanówka.
2: To była duża wichura?
3: No, słychać było. Przy zamkniętych drzwiach było słychać.
4: Sąsiedzi po prostu mówią, że nie ma prądu od wczoraj. I nie ma żadnego, wie pan, kontaktu, żadnej informacji. A gdyby nawet była, to standardowo odpowiadają, przecież była wichura.
5: Ludzie, którzy w domu też mają lodówki i teraz się zastanawiają, co z tym wszystkim mają zrobić, bo nie ugotować, nie nic, zwłaszcza kto ma wszystko na prąd i kuchenkę, no to naprawdę jest wielki problem.
1: Tej nocy burze i intensywny deszcz mogą pojawić się na Pomorzu, w rejonie Słupska i w województwie zachodniopomorskim w okolicy Koszalina. Według synoptyków będą jednak słabsze niż te, które przechodziły nad Polską w czasie weekendu. Po kilku latach systematycznego spadku liczby utonięć tegoroczne wakacje zatrzymują ten dający nadzieję trend. Od początku czerwca w wodzie zginęło już ponad 100 osób, więcej niż w zeszłorocznym analogicznym okresie.
6: Dlaczego mimo apeli wciąż jest tyle ofiar wody?
7: Jak przeanalizujemy to wszystko, analizowaliśmy to bardzo długo, przez wiele lat, to najczęściej utonięcia są w piątek po południu, bo ktoś wraca z pracy i koniecznie musi się schłodzić, musi się napić. Nagrzani wskakujemy do wody natychmiast. No i co? Naczynia włosowate się kurczą, krew natychmiast uderza w kierunku serca i mamy później takie konsekwencje.
6: Czyli najpierw oswajamy się z tą wodą i wchodzimy bardzo, bardzo powoli.
7: Najpierw się oswajamy. Teraz mamy deski słup. Nie nakłada kamizelki, bo myśli, że jest świetnym pływakiem. Deska słup jest normalnym sprzętem pływającym. Należy nałożyć kamizelkę. Nie powinniśmy zapominać o przypięciu tego, co nas łączy z tą deską do nogi, bo później jak wpadamy, to zawsze do tej deski możemy dopłynąć, czy ją przyciągnąć.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska od Krzysztofa Czaplickiego, szefa jej Jeleniogórskiego WOPR-u. Bądźcie ostrożni, także podczas wchodzenia do wody, podczas upałów często dochodzi do szoku termicznego. Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Co praktycznie oznaczają nowe przepisy, wyjaśni nasz reporter Michał Radkowski.
8: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczone osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostreamy oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
9: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Nawet ponad 70% aktywnych zawodowo Polaków może mieć przynajmniej jeden objaw wypalenia zawodowego. Najnowsze badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają pokazać, jak sytuacja wygląda wśród pracowników uczelni z całego kraju i czy zmagają się też z innymi kryzysami psychicznymi.
10: Uczelnia to jest takie mikropaństwo. Ma problemy, które występują w ogóle w społeczeństwie. W społeczeństwie występują osoby, które mają problemy emocjonalne i psychiczne i na uczelni też są takie osoby.
11: Jeżeli wśród studentów częste są objawy depresji, stany lękowe u pracowników, jakie są problemy najczęstsze?
10: Podobne, tylko przenoszone, myślę. Moje warsztaty są wokół wypalenia zawodowego. Ja mam na warsztatach dziekanów, dyrektorów, którzy też przychodzą ze swoimi problemami i uczą się, jak sobie z nimi radzić na swoim stanowisku. Prowadziłam też warsztaty z wypalenia zawodowego dla pań z administracji. Ci ludzie otwierają oczy i mówią: mogę poprosić o pomoc, już to rozumiem.
1: Mówi Magdalena Pająk, psycholog ze Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którą rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Więcej o projekcie Zdrowa Akademia przeczytacie na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM. RMF Party.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF FM. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Nawet 8 lat więzienia grozi sprawcy sobotniego wypadku w Krakowie. Zginęły w nim dwie osoby. Irańscy hakerzy zamknęli na 4 dni brytyjską elektrownię. To doniesienia dziennika Daily Telegraph. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas US Open. Posłuchajcie dlaczego. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na krakowskim Podgórzu. 26-latek wjechał samochodem na chodnik i potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku. Dorośli zmarli mimo reanimacji. 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu. O tym, co w tej sprawie robią śledczy, opowiedział RMF FM Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Trwają intensywne czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. Planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jaki będzie występował. Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
1: Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Ze wstępnych ustaleń służby wynika, że 26-latek stracił panowanie nad autem, ponieważ jechał zbyt szybko. Mężczyzna do prokuratury ma zostać doprowadzony dzisiaj. Irański cyberatak doprowadził do 4-dniowego zamknięcia brytyjskiej elektrowni, podał Daily Telegraph. Według gazety to pierwszy przypadek, gdy hakerzy powiązani z Iranem zdołali wyłączyć taki obiekt w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie władze nie ujawniły, o którą elektrownię chodzi. Wiadomo, że była niewielka, dlatego jej wyłączenie nie wpłynęło na dostawy energii w kraju. Do ataku doszło w czasie serii cyberataków na amerykańską infrastrukturę wodną. Według źródeł za częścią z nich również mógł stać Iran. Służby ostrzegają, że cyberataki na infrastrukturę krytyczną stanowią coraz większe zagrożenie. Około roku może potrwać proces powrotu nielegalnych przybyszów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Tak wynika z szacunków władz autonomicznego miasta. W ostatnich dniach hiszpańskie służby relokowały migrantów okupujących Playa de Atlampolin, jedną z plaż w Ceucie. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie przeniesiono migrantów z plaży?
3: Do nowych specjalnych ośrodków tymczasowych. Według szacunków służb mowa o nawet 1800 nielegalnych migrantach, którzy od końca lipca koczowali na plaży w Ceucie. Według lokalnych mediów po opuszczeniu plaży przez migrantów żołnierze przeszukali teren kąpieliska oraz jego sąsiedztwa, znajdując kilka sztuk broni. Prezydent Ceuty powiedział, że spodziewa się deportacji wszystkich osób, które pod koniec lipca nielegalnie dostały się do Ceuty. Już teraz wiemy, że około 500 młodych migrantek ma zostać przeniesionych na Półwysep Iberyjski.
1: Na zegarach już prawie 3 minuty po pierwszej, to są fakty w RMF FM. 19 miesięcy potrwają prace nad projektem planu ochrony morskiej części obszaru Natura 2000 Zatoka Puckia i Półwysep Helski. Prowadzi je Urząd Morski w Gdyni. Jednym z najważniejszych elementów prac będzie inwentaryzacja łąk podwodnych.
4: Łąki podwodne nie bez powodu nazywane są inżynierami ekosystemu. Stabilizują dno, ograniczają mętność wody, pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen. Są również miejscem tarła, żerowania i schronienia dla wielu gatunków ryb oraz innych organizmów morskich. My chcemy dokładnie sprawdzić, gdzie te łąki występują, jaki jest ich zasięg i przede wszystkim w jakiej są kondycji.
1: Opowiadała Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. A teraz tenis. Iga Świątek rezygnuje z rywalizacji w mixcie podczas US Open. Polka zdecydowała, że po intensywnych tygodniach potrzebuje odpoczynku i chce skupić się na przygotowaniach do turnieju singlowego. Świątek niedawno wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą. Jej miejsce w mixcie u boku Norwega Kaspra Ruda zajmie Rosjanka Diana Schneider. Singlowa rywalizacja w US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W Rosji zaczęto stosować nieformalne ograniczenia dotyczące wyjazdów za granicę mężczyzn w wieku poborowym. Czy to oznacza, że Putinowi zaczyna brakować żołnierzy do walki na ukraińskim froncie? Krzysztof Urbaniak rozmawiał o tym z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej.
6: Pojawiają się takie informacje, że jest to oczywiście robione wyrywkowo. To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani na lotniska, kiedy chcą odlecieć, i zabierani na specjalizację specjalne kontrole, które są tak przedłużane, żeby te samoloty i te loty im po prostu przepadły, no i żeby nie mogli tej Rosji opuścić. No więc, bo takie informacje się, prawda, pojawiły, że ma to dotyczyć, prawda, punktowo mężczyzn w wieku poborowym, no to by się nakładało na różne informacje, które też pojawiają się w rosyjskich mediach opozycyjnych, na przykład, że na portalach o pracę w całej Rosji pojawiają się ekstra oferty pracy w komisjach wojskowych. Pojawiły się też kolejne informacje, że miały do firm zostać rozesłane takie noty prawne, jak działać w przypadku mobilizacji, jeśli chodzi o pracowników firm. No więc są pewne takie sygnały, które wskazują faktycznie na to, że jakiś ruch w stronę mobilizacji się odbywa. Natomiast cały czas wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, którą Kreml chce zrobić. Na razie są podejmowane przeróżne próby, żeby zmobilizować jak najwięcej ludzi, wysłać ich na front, natomiast no nie ogłaszać oficjalnie kolejnej fali mobilizacji, tak jak to było we wrześniu 2022 roku. Taką dość świeżą informacją sprzed kilku dni jest to, że Kreml miał rozesłać do regionów ponaglenie dotyczące właśnie szukania osób, które podpiszą kontrakt z armią, czyli po prostu ochotników, mówiąc inaczej. No i do końca roku to ma być 409 tysięcy osób dokładnie, no i oni mają być oczywiście wabieni przede wszystkim zachętami finansowymi, więc oczywiście znowu to uszczupli budżety federalne przeznaczone na cele, nie wiem, szkół, szpitali, prawda, no ale najważniejszy jest ten cel nadrzędny, który Kreml ustala regionom. No więc to jest jedna z tych prób, tak, żeby znaleźć 409 tysięcy dodatkowych mężczyzn, których będzie można wysłać na front albo w okolice frontu, nie ogłaszając, no właśnie, mobilizacji. Na pewno nie będzie żadnej mobilizacji do września tego roku, bo to jest czas wyborów do Dumy. Oczywiście wiemy, że w Rosji wybory, no, nie są to wybory, prawda, normalne, ani demokratyczne, ani otwarte i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście jest to pewien barometr nastrojów społecznych i Kreml nie chce sobie robić dodatkowych problemów poza tymi, które już są, prawda, płonące magazyny, kolejki na stacjach i tak dalej, i tak dalej. Nie chce sobie robić kolejnego problemu w postaci mobilizacji, która oczywiście, nie mówię, że to by był jakiś bunt, prawda, rosyjskiego społeczeństwa, natomiast oczywiście byłyby niepokoje i niezadowolenie, tak jak było we wrześniu 2022 roku, więc jeśli mobilizacja, chociaż wydaje mi się to mało realne, to po wrześniu tego roku. Natomiast są, tak jak mówię, podejmowane kroki, żeby nie robić tej mobilizacji, znaczy, żeby udało się tymi ochotnikami prawda, wypełnić tą lukę, którą Ministerstwo Obrony zgłasza Kremlowi, prawda?
7: Że a
6: prawda,
7: jak tam duża obecnie jest ta luka, te potrzeby kadrowe rosyjskiej armii?
6: To są różne wyliczenia, też znów pamiętajmy, prawda, że no, Ukraińcy podają swoje liczby, Rosjanie w ogóle żadnych liczb nie podają, bo to jest oczywiście utajnione już od kilku lat. No, gdzieś niezależne media podają. Generalnie jest raczej zgoda co do tego, że Rosja pomimo pewnej takiej, prawda, fluktuacji, jeśli chodzi o, czy pewnych wahań, jeśli chodzi o tą rekrutację ochotników z początku roku, to powoli wróciło do tego poziomu mniej więcej tam 20-30 tysięcy ludzi miesięcznie. Natomiast, no tak, jeśli patrzeć teraz na straty, no to pytanie, widziałem takie wyliczenia, że Rosjanom do końca roku, gdyby te straty wynosiły tam około 20 tysięcy miesięcznie na froncie, też pytanie, na ile, tak jak mówię, to jest oczywiście sprawdzalne i prawdziwe, no to około nawet 100 tysięcy ludzi mogłoby pod koniec roku zabraknąć Kremlowi. Natomiast też musimy pamiętać, że no, ta wojna to jest taki przedziwny dla Rosji paradoks, że mimo, że Rosja wysyła kolejne dziesiątki tysięcy ludzi na front, to ten front się wcale szybciej nie posuwa. Momentami spowalniają te rosyjskie postępy. No więc tu też jest pytanie, czy jakby nawet Kreml rzucił 500 tysięcy ludzi na front, nieprzeszkolonych, pamiętajmy, albo bardzo słabo przeszkolonych, gorzej wyposażonych, często wykorzystywanych przez oficerów już na froncie jako po prostu mięso takie do wysyłania, żeby nie wysyłać tych doświadczonych bardziej żołnierzy, no to pytanie, czy to też by coś zmieniło diametralnie w sytuacji na froncie, prawda? Więc tak jak mówię, no ale co do tych strat rosyjskich, no to znów musimy polegać na pewnych szacunkach, bo tak jak mówię, no dane są tajne i Kreml tego oczywiście nie publikuje, jeśli chodzi o straty, a te to rozpięcie się między tym, co czasami podają Ukraińcy, a tym, co podają inne, oczywiście nie kremlowskie ośrodki, no to też jest jednak bardzo dużo. Ukraińcy, wydaje się, trochę te straty zawyżają rosyjskie. Natomiast no, wydaje się, że na takie natężenie wojny na razie tych żołnierzy starcza. Natomiast no, wystarczą gorsze miesiące, prawda, i ta luka się powiększa o 10-20 tysięcy żołnierzy. No, ministerstwo oczywiście naciska na Kreml i prosi, żeby jak najwięcej tego wojska wysłać. Natomiast no, póki jeszcze ciągle regiony mają pieniądze, żeby te takie bonusy za podpisanie kontraktu plus za samo w ogóle podpisanie kontraktu pieniądze dawać.
7: No, a ile wynosi taki kontrakt?
6: To zależy od regionu. To idzie już w dziesiątki, czasami nawet w setki miliony rubli, więc generalnie no to są tysiące złotych, dziesiątki, setki tysięcy złotych za podpisanie kontraktu, plus oczywiście każdy region ma takie swoje zachęty, prawda? Zależy jaki region, jak jest bogaty, to są oczywiście, Moskwa płaci więcej, wiadomo, niż na przykład Jakucja, więc to są...
7: Ile to będzie na złotówki mniej więcej?
6: To są, tak jak mówię, czasami setki tysięcy złotych. Gdzieś tak wyliczono, że łącznie żołnierz z żołdem, który mniej więcej wynosi około równowartość około 2000 dolarów dla żołnierza, plus tam są dodatki, na przykład jakby pan jako żołnierz zajął, nie wiem, ukraiński czołg albo zajął ukraińskie pozycje, to teoretycznie, bo wiadomo, że to też nie zawsze jest wypłacane, to jest kradzione i tak dalej przez przełożonych, natomiast za to też są ekstra płatności. Ranny żołnierz, na przykład, który wróciłby do domu, przeżyłby tą wojnę, byłby ranny, to nawet około 100 tysięcy dolarów mógłby dostać równowartość łącznie za służbę na froncie.
7: A dostają tyle? Faktycznie czy nie?
6: No nie zawsze. Znaczy jest faktycznie zauważalny boom pewien w tych biednych regionach rosyjskich. O tym się już od jakiegoś czasu mówi. Nagle okazuje się, że ludzie sobie remontują mieszkania. Kupują nagle w ogóle mieszkania, prawda, w gdzieś z mniejszych miejscowości, w większych miastach federalnych. Na Kaukazie na przykład był taki przypadek, pisało o tym rosyjskie media niezależne, że nagle zrobił się boom na hydraulików. Bo rodziny żołnierzy, którzy albo zginęli, oni dostawali te tak zwane grobowe, czyli pieniądze za śmierć, albo rodziny żołnierzy, którzy wrócili, ale są inwalidami wojskowymi, nagle miały pieniądze, żeby na przykład podciągnąć wodę bieżącą do domów. Więc był boom na hydraulików. Tylko te pieniądze są przejadane. To nie jest tak, że te pieniądze służą na przykład wyrównywaniu nierówności, które w Rosji narastają z powodu wojny, bo oczywiście miliarderzy wokół Putina się bogacą, biedni biednieją. Te pieniądze są przejadane. Najczęściej one nie są inwestowane z reguły, nie wiem, w przyszłość na zasadzie, nie wiem, dzieci pośle do lepszej szkoły, tylko właśnie chociażby po to, żeby z chaty krytej eternitem przyprowadzić się do mieszkania z kaloryferem w mieście federalnym, albo żeby samochód kupić na przykład lepszy.
1: Z Marcinem Łuniewskim, dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wschodniej, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
8: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
9: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Policja szuka uczestnika brutalnego ataku na mężczyznę w krakowskiej Nowej Hucie. Wieczorem opublikowano nagrania z monitoringu. Skrajnie prawicowa AfD chce wyjścia Niemiec z Schengen i strefy euro. W faktach także dożynki sprzed niemal 100 lat, odtworzone w lubelskim skansenie. Policja wieczorem opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać prawdopodobnego jednego ze sprawców pobicia mężczyzny w Krakowie. 36-latek, przypomnijmy, został zaatakowany przez grupę osób na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Wcześniej 9 osób zatrzymanych zostało zwolnionych przez policjantów, przesłuchano ich w charakterze świadków. O szczegółach działań służb krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Policja intensywnie pracuje nad sprawą, a wśród podejrzanych mogą być osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitoring z miejsca zdarzenia zarejestrował atak kilku mężczyzn na jedną osobę. Pobitego 36-latka, fana Hutnika Kraków, znalazł przypadkowy przechodzień. Śledczy apelują do świadków zdarzenia lub osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. Do sprawy w specjalnym oświadczeniu odniosła się Wisła Kraków, stanowczo potępiając wszelkie akty przemocy i sprzeciwiając się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tym tragicznym zajściem.
1: Wieczorem funkcjonariusze opublikowali zdjęcia mężczyzny podejrzewanego o udział w pobiciu i proszą o pomoc w jego rozpoznaniu. Fotografię mamy na rmf24.pl. Woda znów zbiera tragiczne żniwo. W tegorocznym sezonie letnim utonęło już ponad 100 osób. To więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Szef jeleniogórskiego WOPR Krzysztof Czaplicki mówi, że do większości tragedii dochodzi w miejscach niestrzeżonych, kiedy przeceniamy własne umiejętności.
3: Ludzie zawsze starają się odpłynąć do brzegu lub na drugą stronę. Przecież można pływać wzdłuż brzegu. Taka sama odległość albo jeszcze dłużej. Po co ryzykować? A jeśli już ryzykujemy, na ścianie widać u mnie, proszę, tam są takie pasy ratownicze albo bojki SP, czyli słoneczny patrol, tak je nazwaliśmy. One naprawdę nie przeszkadzają w niczym, nie powodują oporu w wodzie. Natomiast zawsze można się chwycić, zawsze można odpocząć. Zawsze może dojść do zmęczenia organizmu, dojść do przykurczy. To jest bardzo bolesne. Jeśli sobie nie umiemy z tym poradzić, to jest to też przyczyna wypadków. Toniemy w ciszy i ratownik może też nie zauważyć.
1: Wśród